Popołudniową sesję przesłuchań rozpocznie Chi Ko z Chin, występujący z numerem 28, który na fortepianie marki Steinway wykona następujące utwory. Nocturne Esdur op. 55 numer 2, Etude Asdur op. 10 numer 10, Etude Amol op. 25 numer 11 oraz Balladę F-moll op. 52. The afternoon session will be opened by Chi Ko from China, number 28. He will be playing the Steinway, performing the following compositions. Nocturne in E-flat major, op. 25, number 2. Etude in A-flat major, op. 10, number 10. Etude in A minor, op. 25, number 11. And Ballad in F minor, op. 52. Chi Ko, China.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Marek Kozak z Czech, występujący z numerem 29, zagra na fortepianie marki Steinway. W jego wykonaniu usłyszą Państwo następujące utwory. Nocturne d'Es-Dur opus 27 numer 2, Etude A-moll opus 10 numer 2, Etude G-dur opus 10 numer 5 oraz Scherzo Cis-moll opus 39. Ladies and gentlemen, Marek Kozak from Czech Republic, number 29, will be playing the Steinway, performing the following compositions. Nocturne in D-flat major, opus 27, number 2. Etude in A minor, opus 10, number 2. Etude in G-flat major, opus 10, number 5. And Scherzo in C-sharp minor, opus 39. Marek Kozak, Czech Republic.

Łukasz Krupiński z Polski, numer 30. Zagra on na fortepianie marki Steinway. W jego wykonaniu usłyszą Państwo następujące utwory. Nocturne C-moll opus 48 numer 1, Etiude Esdur opus 10 numer 11, Etiude A-moll opus 25 numer 11 oraz Balladę F-moll opus 52. The next participant is Łukasz Krupiński from Poland, number 30. He will be playing the Steinway, performing the following compositions. Nocturne in C minor, opus 48, number 1. Etude in E flat major, opus 10, number 11. Etude in A minor, opus 25, number 11. And Ballad in F minor, opus 52. Łukasz Krupiński, Poland.

Krzysztof Książek z Polski, numer 31, zagra na fortepianie marki Steinway. W jego wykonaniu usłyszą Państwo Nocturne Fismol opus 48, numer 2, Etiudę Emol opus 25, numer 5, Etiudę F-dur opus 10, numer 8 oraz Scherzo H-moll opus 20. Po tym występie nastąpi przerwa. Ladies and gentlemen, Krzysztof Książek from Poland, number 31, will be playing the Steinway, performing the following compositions. Nocturne in F sharp minor, opus 48, number 2. Etude in E minor, opus 25, number 5. Etude in F major, opus 10, number 8. And Scherzo in B minor, opus 20. After this performance, there will be an intermission. Krzysztof Książek, Poland.

Kolejnym uczestnikiem jest Kate Liu ze Stanów Zjednoczonych, numer 34. Zagra ona na fortepianie marki Yamaha. W jej wykonaniu usłyszą Państwo Nocturne H-dur opus 62, numer 1, Etiudę A-moll opus 10, numer 2, Etiudę G-dur opus 10, numer 5 oraz Fantazję F-moll opus 49. The next participant is Kate Liu from the United States of America, number 34. She will be playing the Yamaha performing the following compositions. Nocturne in B major, opus 62, number 1. Etude in A minor, opus 10, number 2. Etude in G flat major, opus 10, number 5. And Fantasy in F minor, opus 49. Kate Liu, United States of America.

Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych, numer 35, zagra na fortepianie marki Yamaha następujące utwory. Nocturne d-dur opus 27, numer 2, etiudę f-dur opus 10, numer 8, etiudę gis-moll opus 25, numer 6 oraz balladę f-moll opus 52. Eric Lu from the United States of America, number 35, will be playing the Yamaha, performing the following compositions. Nocturne in D-flat major, opus 27, number 2. Etude in F major, opus 10, number 8. Etude in G-sharp minor, opus 25, number 6. And ballad in F minor, opus 52. Eric Lu, United States of America.

Pierwszym wykonawcą jest pan Xin Luo z Chin, występujący z numerem 37. Zagra na fortepianie marki Steinway.

Kolejnym wykonawcą jest pan Roman Martynow z Rosji, występujący z numerem 38. Zagra na fortepianie marki Steinway. The next participant, number 38, is Mr. Roman Martynow from Russia. He will be playing on the Steinway, performing the following pieces. Nocturne d'Es-Dur, opus 27, numer 2. Nocturne in D-flat major, opus 27, number 2. Etude H-moll, opus 25, numer 10. Etude in B minor, opus 25, number 10. Etude G-dur, opus 10, numer 5. Etude in G-flat major, opus 10, number 5. Ballada F-moll, opus 52. Ballad in F minor, opus 52. Pan Roman Martynow z Rosji.

0: Cień Chopina wokół Europy romantycznej i młodopolskiej.
1: Przy mikrofonie Karol Furtak. Audycję wydaje Ewelina Kucharska, przy konsolecie Magdalena Pogorzelska. Witamy bardzo serdecznie, a dziś zapraszamy na spotkanie z twórczością człowieka, który przynajmniej w pewnych kręgach tych, którzy pisali o muzyce XIX stulecia, zapisał się jako Chopin północy. Mam na myśli, co oczywiste, Edwarda Grieg'a, no a spotkanie z jego twórczością w audycji Cień Chopina nie może chyba rozpocząć się inaczej jak od tego jednego dzieła. Faktycznie o Grieg'u w takiej ogólnej myśli o muzyce można by pomyśleć jako o autorze tego jednego koncertu, wydanego jako opus 16 tego kompozytora, koncertu fortepianowego A moll. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się tutaj inspiracja Grieg'a tradycją jego kultury. I prawdą jest, że Grieg, podobnie jak choćby Chopin czy Dworzak, wyniósł kulturę swojego kraju do poziomu dobra międzynarodowego, ale warto podkreślić, że nie był pierwszym, który źródeł inspiracji poszukiwał akurat w tradycyjnej muzyce swojego narodu. W zasadzie inspiracją dla Grieg'a były dwie postaci. Kompozytor i skrzypek Ole Bull i inny kompozytor, Richard Nordraak. To było tak, jakby łuski spadły mi z oczu, miał powiedzieć Grieg. A propos dowiedzenia się od choćby Nordraaka o tym, jak komponować w inspiracji muzyką ludową. Podobnie jak Chopin, Grieg nie odwołuje się do tej tradycji wprost, raczej stara się w pewnym sensie naśladować tradycyjne rytmy i tradycyjne gesty melodyczne, które dziś, między innymi dzięki Griegowi, kojarzą nam się już bezsprzecznie z muzyką jego narodu. Co ciekawe, koncert A moll był czasami opisywany jako utwór jeszcze trochę młodzieńczy, nieco naiwny. I faktycznie jest w nim, w szczególności gdy popatrzy się na partię fortepianu, swego rodzaju młodzieńcza naiwność, powierzchowność. Ale z drugiej strony Grieg wszedł w świat muzyki europejskiej prawdopodobnie dzięki temu, że de facto nastrojowość jego muzyki pozwala jego koncert opisać jako serię poematów symfonicznych na fortepian i orkiestrę. Ten gest, którym Grieg otwiera swój koncert, ta kaskada dźwięków w dół, to znak rozpoznawczy kompozytora. Potem wyjątkowo liryczna, być może jedna z najbardziej lirycznych, wolnych części w tradycji koncertu fortepianowego w XIX stuleciu w formie pieśni o temacie przypominającym chorał, druga część tego koncertu. No a na finał Allegro moderato molto e marcato andante quasi presto andante maestoso, złożony, rozbudowany finał nawiązujący do tradycyjnych tańców północy Europy. Dziś koncert A moll op. 16 Edwarda Grieg'a zabrzmi w interpretacji Alice Sary Ott. Towarzyszy jej Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego pod batutą Essy Pekki Salonena.

Serią dramatycznych gestów kontrastujących z liryzmem obecnym także w finale tego dzieła Edvard Grieg kończy swój koncert fortepianowy A-moll op. 16. Wysłuchaliśmy go w interpretacji Alice Sary Ott i Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod dyrekcją Essy Pekki Salonena. Być może ten rodzaj zamknięcia narracji, rozbuchanej, jakby młodzieńczej, jest jednym z objawów owej powierzchowności skrytej gdzieś w partyturze tego napisanego dość wcześnie dzieła Edvarda Grieg'a. Ale takich jakości nie spotkamy w ostatniej kompozycji kameralnej, która wyszła spod pióra Edvarda Grieg'a, który zresztą wykonywał w nim partię fortepianu. Mam na myśli sonatę skrzypcową C-moll, trzecią z sonat na ten zestaw instrumentów, które pozostawił po sobie Edvard Grieg, wydaną jako op. 45 tego kompozytora. To także osadzona w klasycznych realiach świata muzyki XIX stulecia trzyczęściowa narracja, ale to, co odróżnia ją między innymi od koncertu fortepianowego Grieg'a, to przede wszystkim mroczny ton obecny w zasadzie w każdej z tych trzech części. Te to kolejno Allegro molto et appassionato, potem Allegro espressivo alla romanza, no i Allegro animato prestissimo. I tutaj z tego mrocznego tonu, który Grieg czerpie jakby z początku swojej sonaty, przechodzi w kodę, która zdaje się radosną afirmacją akordu C-dur, wirującą w tanecznych gestach i ruchach. Dziś wsłuchamy się w tę kompozycję, czyli w sonatę C-moll na skrzypce i fortepian op. 45 Edvarda Grieg'a w interpretacji Renaud Capucina. Przy fortepianie partneruje mu Katia Buniatiszwili.

0: Wirujące, bardzo optymistyczne C-dur w prestissimo. Tak kończy się sonata skrzypcowa C-moll op. 45 Edwarda Grieg'a. Ten optymizm to jakość, która przenika narrację pierwszych dwóch sonat na skrzypce i fortepian, które napisał Edward Grieg, ale gdy ten akord C-dur kończący trzecią z tych sonat porówna się do optymizmu właśnie pierwszych dwóch, okaże się, że słychać bardzo wyraźnie, że to już inny, zdecydowanie bardziej dojrzały Edward Grieg. Dziś sonata C-moll zabrzmiała w interpretacji Renaud Capuçona i Katii Buniatiszwili, a my tak kończymy spotkanie z twórczością tak zwanego Chopina Północy. Magdalena Pogorzelska, Ewelina Kucharska i Karol Furtak. Do usłyszenia.
1: Polskie Radio Chopin. Laureaci Nagród Polskiego Radia.
2: Anna Skulska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj do słuchania interpretacji Emanuela Axa, artysty, którego poznaliśmy podczas 8. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1970 roku. Należał wówczas do 8-osobowej grupy artystów reprezentujących. Są więc wykonania nieraz zaskakujące, lecz w pełni przekonujące i wzbogacające utwór dzięki podkreśleniu tych elementów, które zazwyczaj traktowano jako drugoplanowe. W gronie tych Amerykanów był oczywiście

Zwycięzca Gary Colson, laureat czwartej nagrody Eugene Indycz oraz Emmanuel Axe, który otrzymał wyróżnienie. O tym, jaki był stosunek Emmanuela Axa do tekstu, pisał m.in. Janusz Ekiert. Kiedy Axe wydłużył czas trwania pauz w balladzie F-moll, wiadomo, że robił to z całą świadomością dla podwyższenia napięcia czy przeprowadzenia jakiegoś zamysłu albo podkreślenia określonego nastroju. Tradycja pozwala zresztą na wiele rytmicznych wahań w muzyce Chopina, które nie są zanotowane i które są uznawane przez największych purystów jako tak zwane tempo rubato. Tak pisał Janusz Ekiert o Emmanuelu Axie po konkursie chopinowskim w 70 roku. Artysta, jak już wspomniałam, reprezentował Stany Zjednoczone, chociaż wiemy, że urodził się we Lwowie w 1949 roku. Gry na fortepianie od 6 roku życia uczył go ojciec. Kiedy miał 8 lat, przeniósł się z rodzicami do Warszawy, gdzie chodził do szkoły muzycznej przy ulicy Miodowej. W 1959 roku rodzina wyemigrowała do Kanady, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych i w Nowym Jorku osiadła na stałe. Emmanuel Axe podjął naukę w Jural School of Music, a po konkursie warszawskim artysta próbował jeszcze sił w konkursie Królowej Elżbiety w Brukseli, otrzymując 7 miejsce, a w 1974 został zwycięzcą pierwszego międzynarodowego konkursu imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie i stamtąd wyruszył na podbój świata. Ale do Polski powracał również z występami. Posłuchajmy, jak w roku 2001 podczas jubileuszu stulecia Filharmonii w Warszawie Emmanuel Axe grał koncert e-moll op. 11 Fryderyka Chopina. Słuchać będziemy części drugiej romancy. Towarzyszyła mu Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Kazimierza Korda.

Tak romantycznie, tak ujmująco grał romance z koncertu Emol op. 11 Fryderyka Chopina Emmanuel Ax, a towarzyszyła mu orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Kazimierza Korda. Repertuar artysty obejmuje dzieła od Bacha po XX wiek. Emmanuel Ax grał m.in. koncert fortepianowy Zmartwychwstanie Krzysztofa Pendereckiego podczas premiery tego utworu Allegro Larghetto.

Tak wspólnie muzykowali mistrzowie Emmanuel Ax, Isaac Stern, James Laredo i Yo-Yo Ma, grając kwartet Mozarta S-dur KV-493. Pozostajemy jeszcze w kręgu muzyki kameralnej, bowiem Emmanuel Ax bardzo często i występował, i nagrywał z wiolonczelistą Yo-Yo Ma. Oto 7 wariacji Beethovena na temat Bei Männern welche Liebe fühlen z mozartowskiego czarodziejskiego fletu. Posłuchajmy.

Znakomici kameraliści Emmanuel Ax i Yo-Yo Ma wykonali przed chwilą 7 wariacji Beethovena na temat Bei Männer welche Liebe fühlen z opery Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przypominam dzisiaj interpretację Emmanuela Axa, artysty wyróżnionego podczas 8. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Zaczęliśmy Chopinem, kończymy również. Oto Nocturne C-Moll z opusu 27. A ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

Witam Państwa. Przed mikrofonem Monika Mandał. Dziś powrócę do muzyki kameralnej Fryderyka Chopina, a ściśle do Tria G-moll op. 8 i jego związków z kameralistyką Franciszka Schuberta i Ludwiga van Beethovena. Jak zauważa Mieczysław Tomaszewski w książce Chopin, człowiek, dzieło, rezonans. Trio G-moll ma cechy utworu przejściowego. Powstawało między fantazją na tematy polskie i rondem à la Krakowiak, a koncertem F-moll, czyli między szczytowymi osiągnięciami stylu Bria 1929 roku. Zrobiło na nim wielkie wrażenie. Jak sam powiedział, czegoś podobnie wielkiego dawno nie słyszał. Lecz działo się to nie przed, a po napisaniu tria własnego. Można przypuszczać, iż wcześniej z obszaru muzyki kameralnej

Znał tria i kwartety fortepianowe Józefa Elsnera, Lesla, Deszczyńskiego, pisane w fakturze i formie postklasycznej, kwartety smyczkowe Karola Kurpińskiego oraz starszego kolegi ze studiów Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, utrzymane w manierze sentymentalnej, a także te wirtuozowskie kompozycje Riesa, Humla i Moscheles'a, które dotarły do Warszawy. Na dobrą sprawę właśnie dopiero po owej jesieni 1829 roku gwałtownie wzrosło zainteresowanie Chopina muzyką kameralną. Chyba też dlatego, skończywszy pisać trio G-moll, miał nadzieję, iż za tym pierwszym pójdą następne. Bliższe Schuberta niż Humla, z ducha wczesnoromantyczne, trio G-moll przejęło formę klasyczną w wersji beethovenowskiej, ze skercem na drugim i adagiem na trzecim miejscu. Posłuchajmy teraz tria G-moll op. 8 Fryderyka Chopina w wykonaniu Leili Józefowicz skrzypce, Cartera Breya wiolonczela i Garricka Olsona fortepian. Jest to nagranie z 2000 roku. Części dzieła: Allegro con fuoco, Scherzo vivace trio, Adagio sostenuto i Finale allegretto.

To było trio G-moll op. 8 na fortepian, skrzypce i wiolonczele Fryderyka Chopina w wykonaniu Leili Józefowicz skrzypce, Cartera Breya wiolonczela i Garricka Olsona fortepian. Nagranie z 2000 roku. Trio fortepianowe B-dur op. 99 w katalogu Deutscha nr 898 Franciszka Schuberta to dzieło monumentalne, które wcale nie sprawia takiego wrażenia. Jest intymne w wyrazie. Schubert rozpoczął komponowanie utworu w 1827 roku, na rok przed śmiercią, i pracował nad nim równocześnie z cyklem pieśni Podróż zimowa Winterreise. Być może potrzebował lżejszego projektu, który zająłby jego uwagę w chorobie i melancholii w ostatnich miesiącach życia. Opus 99 to żywe, pełne energii dzieło, charakteryzujące się niezrównanym liryzmem. Posłuchajmy tria B-dur op. 99 Franciszka Schuberta w wykonaniu Henryka Schöringa skrzypce, Pierre'a Fournier wiolonczela i Wilhelma Kempfa fortepian. Jest to nagranie dokonane w genewskiej Victoria Hall w 1974 roku. Części dzieła: Allegro Moderato, Andante un poco mosso, Scherzo Allegro, Finale Allegro Vivace.

To było trio B-dur op. 99 na fortepian, skrzypce i wiolonczele Franciszka Schuberta. Grali Henryk Schering skrzypce, Pierre Fournier wiolonczela i Wilhelm Kemp fortepian. Rejestracja dokonana w Genewie w 1974 roku. A teraz czas na trio B-dur op. 97 na fortepian, skrzypce i wiolonczele Ludwiga van Beethovena. To, które tak zachwyciło młodego Fryderyka Chopina. Trio znane jest jako arcyksiążęce, zostało bowiem zadedykowane arcyksięciu Rudolfowi Habsburgowi, pianiście amatorowi, przyjacielowi i uczniowi Beethovena. Przydomek arcyksiążęce wydaje się dotyczyć nie tylko dedykacji. Muzyka jest wspaniała i szlachetna, szeroka w geście, arystokratyczna. Chociaż to ostatnie trio arcyksiążęce odznacza się tym, co nazwać można nowym Gemütlichkeit w twórczości Beethovena. Ciepłym, emocjonalnym stylem z szeroko śpiewanymi, umiarkowanie płynącymi melodiami i atrakcyjnymi rytmami tanecznymi. Nie ma tu epickich fug, nie ma wstrząsających zakłóceń, nie ma transcendentnych przejść i bezlitosnego demontażu muzyki do jej podstawowego rdzenia. Zamiast tego zachwyca obfite piękno, życzliwość i humor. Posłuchajmy, jak to arcydzieło wykonuje ta sama trójka wielkich muzyków. Henryk Schering, skrzypce, Pierre Fournier, wiolonczela i Wilhelm Kemp, fortepian. Nagranie z 1970 roku. Części dzieła. Allegro moderato, scherzo allegro, andante cantabile i allegro moderato.

Trio B-dur, op. 97 na fortepian, skrzypce i wiolonczele Ludwiga van Beethovena, znane jako arcyksiążęce, wykonali Henryk Schering skrzypce, Pierre Fournier wiolonczela i Wilhelm Kempf fortepian. Było to nagranie z 1970 roku. Na zakończenie dzisiejszej audycji posłuchajmy jeszcze optymistycznej pieśni Franciszka Schuberta, Die Post, Poczta, z cyklu...

0: Audycja archiwalna.
1: Polacy w konkursach chopinowskich. Zaprasza Stanisław Dybowski.
2: Po występach Adama Harasiewicza na piątym konkursie chopinowskim w 1955 roku Jerzy Broszkiewicz, literat, a jednocześnie krytyk muzyczny, napisał, cytuję: Harasiewicz ma temperament wirtuozowski, ale na szczęście jego błyskotliwość techniczna nie służy wyłącznie sztukom palcowym. To, co decyduje o pięknie pianistyki Harasiewicza, to jest przede wszystkim treść muzyczna. Wszystkie liryki, narracje, dramaty, które Fryderyk zamknął w utworze. W każdej muzycznej chwili pianista daje fortepianowi tyle blasku, a koncertowi fortepianowemu tyle barwności, ile żąda tego forma. Harasiewicz podejmuje tradycje nie tylko chopinowskie. Przypomina on, że Chopin pisał wiele ze swych opusów pod wpływem muzyki Paganiniego i mistrzostwa Lista. W tym jest głęboka racja. Racja nie tylko czarodziejskich sztuczek palcowych, lecz i duszy ludzkiej muzyką zachwyconej. Tyle nieco poetycko Jerzy Broszkiewicz. Bezprzykładny sukces Harasiewicza, laureata pierwszej nagrody tak prestiżowego konkursu, gdzie gra się tylko dzieła jednego kompozytora, odbił się szerokim echem w całym świecie.

Impresariowie niemal rzucili się na pianistę z propozycjami koncertów w największych salach z najsłynniejszymi dyrygentami i najgłośniejszymi orkiestrami. Każdy chciał usłyszeć Polaka, tego chopinowskiego triumfatora. Niektórzy nie dowierzali, że za żelazną kurtyną rodzą się talenty i to w dodatku świetnie rozwijane. Wkrótce wszyscy się przekonali, że nasz pianista ma wielki talent i jest wspaniałym artystą. Adam Harasiewicz, o czym wspominał Broszkiewicz, rzeczywiście miał nerw wirtuozowski, ale błyskotliwości swych palców nigdy nie eksponował ponad miarę. A przecież grał takie utwory jak wariacje na temat Paganiniego Brahmsa, walca Mefisto czy Rapsodii Węgierskie Lista. A z muzyki dwudziestowiecznej wykonywał na przykład popisowe dzieła Szymanowskiego, Rachmaninowa i Prokofiewa. A teraz zapraszam do wysłuchania koncertu F-moll op. 21 Chopina w wykonaniu laureata pierwszej nagrody konkursu chopinowskiego w 1955 roku, któremu dzisiejsza audycja jest poświęcona. Nagrania tego dzieła Adam Harasiewicz dokonał w Wiedniu w 1958 roku z orkiestrą Wiener Symphoniker. Dyryguje Heinrich Hollreiser. Części dzieła: Maestoso, Larghetto i Allegro Vivace.

Wysłuchaliśmy drugiego koncertu F-moll op. 21 Chopina w interpretacji Adama Harasiewicza i orkiestry Wiener Symphoniker. Dyrygował Heinrich Hollreiser. Dobrym przykładem wirtuozerii pianisty mogą być etiudy Chopina, które on również w komplecie nagrał. Wysłuchajmy tej interpretacji. Etiudy z opusu 10.

Osiem etiud z opusu 10 Chopina grał Adam Harasiewicz. Audycję przygotował i prowadził Stanisław Dybowski, zrealizował Michał Czajkowski, a wydawcą był Andrzej Zieliński. Żegnamy już Państwa dźwiękami etiudy rewolucyjnej, również w wykonaniu Adama Harasiewicza.

0: Interpretacja nie jedno ma imię. Chopin historyczny czy współczesny?
1: Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj większa część naszego spotkania upłynie pod znakiem preludiów Fryderyka Chopina do wielkich interpretacji Grigoria Sokołowa i Iwo Pogorelicza, które już Państwu przypominałem, chciałem dołożyć do takiego znaczącego kompletu jeszcze interpretację Marty Archerich z roku 1975. A potem jeszcze sięgnąć po nagrania na historycznym instrumencie Nelsona Garnera. Opus 28 w całości, w pełnej krasie za chwilę, a tytułem wstępu miniatura, która została opublikowana po śmierci Chopina, jest nieopusowana. Presto con leggerezza, takie oznaczenie tempa, oznaczenie wyrazowe ona nosi, ten niewielki utwór, zwany Preludium Azdur, gra również Marta Archerich.

Presto con leggerezza, czyli preludium Asdur Fryderyka Chopina, miniatura z roku 1834, nieprzewidziana przez kompozytora do publikacji, utwór z nurtu tzw. twórczości prywatnej, dedykowany Pierowi Wolfowi. Została opublikowana dopiero w 1918 roku. Grała Marta Archerich, to na przywitanie i jako zapowiedź całego opus 28 w interpretacji wielkiej pianistki. Archerich zarejestrowała preludia w październiku 1975 roku w Herkulessaal w Monachium. Miała wtedy 34 lata i była naprawdę u szczytu swoich pianistycznych, interpretacyjnych możliwości. Brzmi to jak banał, ale kiedy słucha się tego niezwykle dynamicznego nagrania, wykonania emanującego jakąś niecodzienną energią, ale też wielką wrażliwością, no to dopiero okazuje się, co to tak naprawdę oznacza. Marta Archerich zawsze uchodziła za artystkę nieokiełznaną, wymykającą się ograniczeniom, uciekającą od barier albo je przekraczającą.

I chyba tak trzeba odbierać tę niezwykle szeroką paletę namiętności, z której utkała cykl 24 preludiów Fryderyka Chopina. Zresztą wszystko w tym opus jej sprzyja. Przeplatanie się trybów, przemienność faktur, zmiany nastrojów, kontrasty. Ale jakby Marcie było mało tej zmienności z utworu na utwór, z miniatury na miniaturę, no to potrafi szukać i przedstawiać kontrasty w ramach pojedynczych preludiów, a pamiętajmy, że są one naprawdę niewielkich rozmiarów niektóre. Zapowiedź już w pierwszym. Najpierw jest dość potoczyste, ale pod sam koniec ten tok zostaje wymownie powstrzymany, jakby wstrzymany był oddech w tym preludium C-dur. Podobnych przykładów można przytoczyć więcej. Preludium G-dur, na przykład trzecie, jest jak delikatna mgiełka, za to F-moll, 18, burzliwe do granic. No a ostatnie, D-moll, 24, zamykające cały opus, łączy dramatyzm z nutą tragizmu. I chyba nikt tak nie akcentuje dźwięków w partii lewej ręki, by dały ciekawy kontrapunkt do akcentów w linii prawej ręki. Po tym można rozpoznać grę Marty Argerich. A o tych rubatach, o fluktuacji tempa może najlepiej mówi preludium E-moll, opus 28, numer 4. Niby drobne, niewielkie, no ale dysponujące niezwykłym potencjałem. Argerich ten potencjał wyzyskała do ostatnich granic. A różnych barw, niemalże plam dźwiękowych, dodała w preludium Fis-dur na przykład. Nie będę opowiadał Państwu o każdej z tych miniatur. Zapraszam do wysłuchania. Preludia op. 28 Fryderyka Chopina. 24 utwory ułożone w porządku tonacji koła kwintowego. Gra Marta Argerich.

Ach, te trzy ostatnie dźwięki. Tak sobie myślę, że można by zestawić same te trzy uderzenia dźwięku DM w basowej oktawie w różnych interpretacjach i każde byłoby inne. Preludia op. 28 Fryderyka Chopina zabrzmiały w interpretacji Marty Arherich. Nagranie z października 1975 roku zarejestrowane w Hercules Zal w Monachium. Kilkakrotnie zresztą publikowane przez jedną z wiodących wytwórni płytowych światowych. To, by skompletować gatunek preludiów w twórczości Chopina i w interpretacjach Marty Arherich, jeszcze preludium cis-moll op. 45, to polegające na modulacjach harmonicznych i cieniowaniu kolorów.

Preludium Cismol op. 45 Fryderyka Chopina grała Marta Archerich, to jest rok 1977. Ponieważ retorycznie pytam zawsze fortepian historyczny czy współczesny w tych audycjach, no to Nelson Gerner teraz będzie grał na Pleyelu z 1848 roku. Płyta z tak zwanej czarnej serii The Real Chopin w jego interpretacji Nocturne d'Esdur op. 27 numer 2, nieziemsko brzmiący i ballada F-moll op. 52.

w wykonaniu Nelsona Gernera, Nocturne d'Esdur, opus 27, numer 2 i ballada F, mol, opus 52 na historycznym Pleyelu zabrzmiały. To była 35. audycja z serii, w której zestawiamy brzmienia różnych fortepianów. Dziękujemy. Joanna Włoczewska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.

Piotr Wojciechowski, dobry wieczór. Nie bez powodu zabrzmiał dziś na początku słynny polonez Michała Kleofasa Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny, grał Tobias Koch. Nadszedł bowiem czas na szlaku Chopina ostatecznego wyjazdu Fryderyka z Polski. Przez wiele miesięcy Chopin zbierał się i szykował, by wyjechać z ojczyzny. Ojczyzny, w której stawiał pierwsze kroki, która zakorzeniła w nim muzyczną tradycję, w końcu w której był gwiazdą, lecz od której nie był w stanie dostać nic więcej. Ani w sensie rozwoju muzycznego, ani rozgłosu. Trzeba było ruszyć w wielki świat. Celem Włochy albo Francja, ale wpierw sprawdzony i niejako zdobyty przez Chopina rok wcześniej Wiedeń. Chopin miał już wcześniej w swojej tece zestaw kompozycji wirtuozowskich z Towarzyszeniem Orkiestry. Teraz do nich dołożył dwa znacznie ważniejsze arcydzieła powstałe w ostatnim roku przed wyjazdem – koncerty fortepianowe. Z nich drugi, e-moll, miał być sposobem na porwanie zagranicznych słuchaczy. Oto pierwsza jego część. Grają Lang Lang, wiedeńscy filharmonicy i dyryguje Zubin Mehta.

Wczorajszy koncert udał mi się, pospieszam z doniesieniem. Tak pisał Fryderyk po tak zwanym pożegnalnym koncercie warszawskim do swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. Było to 12 października 1830 roku. Dość skromnie, jednak i krótko pisał o swoim występie kompozytor. Prasa warszawska była bardziej wylewna. Nawet w Wiedniu odnotowano nowo powstały utwór, choć z wplecionym ostrzeżeniem i domieszką pouczenia. Z Warszawy donoszą, pan Chopin, rodem Polak, uda się wkrótce w podróż za granicę, aby poszerzyć krąg swych studiów. Ten młody, wiele obiecujący wirtuoz fortepianu i kompozytor wykonał niedawno u siebie w domu napisany przezeń drugi koncert, który, będąc na wskroś oryginalny, wychwalany był przez obecnych przy tym znawców. Ten 18-letni młodzieniec obiecuje z czasem nadzwyczajne osiągnięcia, ale nie powinien dać się zwieść na manowce fałszywą chwalbą swych przyjaciół, którzy porównują go do Mozarta, Beethovena i innych twórców pierwszej wielkości. Takie nadmierne pochwały nie tylko nie budzą i nie wspierają talentu, lecz tłumią go w zarodku. Chopinowi szczęśliwie żadna z tych pochwał nie zaszkodziła. To raczej sami Wiedeńczycy nie dopomogli mu dostatecznie, ale o tym później. Po długich przygotowaniach, zmianach planowanej trasy podróży, a przede wszystkim odkładaniu terminu, nadszedł wreszcie czas wyjazdu i czas rozstania. A pożegnano go iście po przyjacielsku i z rozmachem. Tak pisał Kurier Warszawski 3 listopada. Nasz rodak, wirtuoz i kompozytor muzyczny Fryderyk Chopin wczoraj wyjechał z Warszawy dla zwiedzenia obcych krajów. Najprzód zatrzyma się w Kaliszu, skąd uda się do Berlina, Drezna, Wiednia, następnie zwiedzi Włochy i Francję. Liczni przyjaciele tego artysty, na których czele znajdował się rektor Elsner, odprowadzili go do Woli, gdzie przy pożegnaniu uczniowie szkoły muzyki wykonali śpiew następujący. Zrodzony w polskiej krainie, niech twój talent wszędzie słynie. A gdy będziesz nad Dunajem, Spreją, Tybrem lub Sekwaną, niechaj polskim obyczajem ogłaszanymi zostaną przez twe zajmujące tony, co umila nasze strony, Mazur i Kujawia kluby. Stąd szukaj zaszczytu, chluby, nagrody talentu, trudów, że głosząc pieśń naszych ludów, jako ich współziomek prawy, przydasz wieniec do ich sławy. Na temat samej muzyki do tej kantaty wiele nie wiemy, poza informacją, że skomponował ją sam Józef Elsner. W ogóle kantaty świeckie Elsnera są raczej białą plamą, którą muzykologom w niewielkim stopniu udało się uzupełnić. Jednym z chlubnych wyjątków jest odnaleziona stosunkowo niedawno kantata Na wdzięcznej Polaków ziemi, powstała do libretta Ludwika Osińskiego w 1807 roku. Miała na celu uczcić króla saskiego Fryderyka Augusta, który otrzymał od Napoleona Bonapartego formalną władzę w księstwie warszawskim. Oto fragmenty i zarazem próbka twórczości kantatowej Elsnera.

Był to sekstet i finałowy chór z kantaty Na wdzięcznej Polaków ziemi Józefa Elsnera. Wykonanie pochodziło z inauguracji Filharmonii Opolskiej pod kierownictwem Przemysława Neumanna. I tak po uroczystym pożegnaniu Chopin wyruszył, by poznać, ale i podbić muzyczną Europę. W przeciwieństwie do poprzedniej podróży wiedeńskiej, droga nie wiodła przez Kraków, a przez Kalisz, gdzie dołączył do niego przyjaciel Tytus Wojciechowski i dalej już poza granicami Królestwa Polskiego, przez Wrocław, Drezno i Pragę. Każde z tych miejsc to rzecz jasna okazja do słuchania muzyki i poszerzania kręgu muzycznych znajomości. W końcu każdy artysta, w tym muzyk, jest kosmopolitą, jak stwierdził później w Wiedniu niejaki dr Malfatti. O nim jednak innym razem. Nikogo pewnie nie zaskoczę, jeśli powiem, że gro doświadczeń muzycznych, które zebrał Chopin podczas tej podróży, wiązały się z operą. Nigdy chyba w swoim życiu, a w szczególności w młodzieńczym okresie, Chopin nie przepuścił okazji, by zaglądać do lokalnych teatrów, gdziekolwiek by był. Berlin, Wiedeń, o Paryżu nie wspominając. Począwszy od Wrocławia, gdzie docenił poprawę jakości śpiewaków, po drezdeński maraton operowy. Nie ma Sportici, Fra Diavolo Opera, La Donna del Lago i Tancred Rossiniego. I to zaledwie w tydzień. By jeszcze wzmocnić wątek operowy, dodam, że sam Chopin na koncercie we Wrocławiu, na którym stał się gwiazdą pierwszego formatu, improwizował na tematy ze wspomnianej Niemej.

Obera w naszych audycjach jeszcze właściwie nie było, więc może próbka z jego najsłynniejszego dzieła, znanego w muzykologii jako pierwsze w historii grand opéra, ale o znaczeniu także ogólnym, bo jej tematyka stała się w 1830 roku jednym z przyczynków do rewolucji francuskiej, a następnie belgijskiej. A te, jak dobrze pamiętamy, były zachętą dla Polaków do wzniecenia własnego powstania.

Był to duet z drugiego aktu Niemej Sportici, Obera. Główny bohater, rybak Masaniello, w rozmowie z przyjacielem Pietrem obiecuje zemstę za skrzywdzenie porwanej siostry, tytułowej niemowy. Według legend właśnie ten duet miał być sygnałem dla brukselskiej widowni, by opuścić teatr i ruszyć na barykady. Śpiewali tenor Diego Torre i bas Wiart Witthold, a orkiestrę filharmoniczną w Dessau prowadził Antony Hermus. Znajdowaliśmy się właśnie w tutejszej resursie, gdzie Schnabel, kapelmeister, prosił, ażebym był obecnym próbie z mającego się dać wieczorem koncertu, pisał Chopin z Wrocławia. Zastałem tam nielicznie, jak zwykle zebraną na próbie orkiestrę, fortepian i jakiegoś referendariusza amatora nazwiskiem Helwig, gotującego się do odegrania pierwszego koncertu Moscheles'a S-dur. Nim on zasiadł do instrumentu, Schnabel, co mnie od 4 lat nie słyszał, prosił, ażebym spróbował fortepian. Trudno było odmówić. Siadłem i zagrałem parę wariacji. Schnabel się niezmiernie ucieszył, pan Helwig stchórzył, inni zaczęli mnie prosić.

prosić, ażebym wieczorem dał się słyszeć. Pojechałem tedy z jego synem po nuty i zagrałem im romans i rondo z drugiego koncertu. Na próbie dziwili się Niemcy mojej grze, was für ein leichtes Spiel, a o kompozycji nic. Nawet Tytus słyszał, jak jeden mówił, że grać mogę, ale nie komponować. Oj, zdanie, z którym trudno się było już wtedy zgodzić, a co dopiero dziś. Acz trzeba przyznać, że Chopin przynosił ze swoją muzyką powiew nowości, dla niektórych zbyt trudny do przyswojenia.

Był to romans z koncertu e-moll op. 11 Chopina, o którym kompozytor wspomniał, że wykonał wraz z finałowym rondem na koncercie w Resursie we Wrocławiu. Grał ponownie Lang Lang z wiedeńskimi filharmonikami i Zubinem Mehtą. Choć sam Chopin nie planował występów podczas swojej podróży do Wiednia, to znajomości muzyczne wraz z wiezionymi listami polecającymi, choćby od Józefa Elsnera, pomagały wejść w środowisko muzyczne. A gdy już poznano się na jego zdolnościach, do gry wręcz przymuszano. Przyjacielem Elsnera był wspomniany Józef Ignac Schnabel, ówczesny kapelmistrz katedry wrocławskiej i dyrygent tamtejszej orkiestry teatralnej, poznany przez Chopina przy okazji podróży do Dusznik przed kilkoma laty. Na wspomnianym już koncercie po chopinowskiej improwizacji na temat Obera na zakończenie zabrzmiały niezgrabne skoki niemieckie, jak określił Fryderyk. By zatem dać choć próbkę kompozytorskiej sprawności Schnabla, proponuję fragment taneczny właśnie, to jest menuetowy, którego na szczęście niezgrabnym skokiem nazwać nie można. O tyle ciekawy, że pochodzący z kwintetu gitarowego. Gra Karol Lipiński Ensemble.

Dalej na szlaku było Drezno. Choć Wrocław okazał się niezwykle przyjaznym dla Chopina miejscem, jednak to stolica Saksonii przyniosła mu jeszcze więcej atrakcji. Dziś na finał wspomnę tylko o jednym wątku – drezdeńskiej legendzie chopinowskiej. Legendzie, bo dużo wskazuje na to, że finałowe słowa z listu Chopina do rodziny, które opublikował Maurycy Karasowski, są raczej redaktorską kompilacją z różnych wypowiedzi kompozytora niż oryginalnym tekstem. Grüne Gewölbe widziałem już wcześniej. Ten jeden raz mi wystarcza. Chodzi o muzeum, które znajdowało się w dawnym Zamku Królewskim w Dreźnie, tak zwane Zielone Sklepienie. Ale galerię obrazów obejrzałem powtórnie z wielkim zainteresowaniem. Gdybym tam mieszkał, chodziłbym do niej co tydzień, gdyż są tam obrazy, przy których oglądaniu zdaje mi się, że słyszę muzykę. Zacytowany fragment był na tyle nośny, że owa legenda była przez specjalistów przekazywana nieraz jak fakt historyczny. Piękna to bowiem wizja Chopina, wrażliwego na sztuki.

Dzień dobry. Ze studia Polskiego Radia Chopin wita się z Państwem Kamila Stępień-Kutera. To jest audycja Chopin Uniwersum. Od kilku już tygodni wędrujemy poprzez różne tonacje, ilustrując je dziełami Fryderyka Chopina. Przypomnijmy, że nawet w drugiej połowie XIX wieku, kiedy instrumenty były już równomiernie temperowane i ustalony był wspólny strój, teoretycy i kompozytorzy nadal postrzegali poszczególne tonacje jako mające inną barwę i niosące ze sobą zupełnie inne uczucia. Dziś przychodzi czas na tonację As-dur. Według teoretyka Ernsta Pauera jest ona pełna emocji, nasycona ekspresją marzycielską. W chopinowskim dorobku od utworów w As-dur aż się roi. Mazurków jest 6. Opus 7, 17, 24, 41, 50 i 59. Etiudy 2. Zarówno w opus 10, jak i 25. Co więcej, preludium numer 17, Impromptu opus 29, Nocturne opus 32, Walce opus 34, 42, 64 i WN 47, także Tarantella opus 43, Ballada opus 47, arcysławny Polonez opus 53, Polonez Fantazja opus 61, pieśń Wojak i Etiuda As-dur z Trois Nouvelles Etudes. Słuchanie zaczniemy od Mazurka opus 17. Jest melancholijny, pomimo tonacji majorowej, nieco odrealniony i naprawdę trudny interpretacyjnie. Choć myślę, że nie dla Fuzonga, który nam go właśnie zagra.

Mazurek Azdur, opus 41, jest według Tadeusza Andrzeja Zielińskiego bardziej miejski niż ludowy. Według Mieczysława Tomaszewskiego zaś emanuje prostotą o ludowej proweniencji. Należy do mazurków skromniejszych, nie roszczących sobie pretensji do miana poematów choreicznych. Efektowne jest jego nagłe zakończenie. Posłuchajmy w interpretacji Janusza Olejniczaka.

Kolejny mazurek Azdur, opus 50 numer 2, to miejski kujawiak, czyli ludowość przefiltrowana przez stylizację, prosty i lekki. I tak zagra go dla nas Garrick Ohlson.

Mazurek opus 59. Jest taneczny, lecz zarazem o swoistej narracji balladowej z wyraźnie rozwijającym się tematem początkowym. Interpretuje go Georgis Osokins.

po Mazurkach czas na etiudę, etiuda Asdur z opusu 25. Zasadą tej pierwszej w opusie etiudy są synchroniczne figuracje przy równoczesnym prowadzeniu w prawej ręce, piątym palcem, płynnej śpiewnej melodii. Ta melodia jest w zasadzie dość astetyczna, podparta i kołysana miękkimi jak na harfie figuracjami, nabiera jednak mocy uczuciowej i brzmi jak natchniona pieśń, powiada Tadeusz Andrzej Zieliński. Bez wątpienia utwór ma wielkie walory kolorystyczne. I teraz fantastyczna interpretacja Mariah Perai.

Walca Asdur, wydanego dopiero po śmierci kompozytora jako opus 69, Chopin napisał dla Marii Wodzińskiej, swojej narzeczonej. Model dotychczas wybieranego przez Chopina wirtuozowskiego tańca typu Brion został tu zastąpiony muzyką dyskretną i skupioną o ekspresji kameralnej i lirycznej. Będziemy słuchać Ingrid Flitter.

Eumprompti Astur, op. 29, to drugi utwór Chopina w tym gatunku. Realizuje ono w pełni ideę muzyki salonowej w rozumieniu naszego kompozytora. To miniatura elegancka, zdobna, a zarazem wyróżniająca się wdziękiem i dobrym smakiem. Marie-Paul Rambaud pisze: pozorna swoboda kryje w sobie mistrzostwo formy. Muzyka nie ujawnia niczego z tkwiących w niej sekretów. Jest gładka i przejrzysta, niczym piękny onyks. Chopinowskie Eumprompti Astur gra Claudio Arrau.

Ballada Azdur op. 47 jest dedykowana uczennicy Chopina, Paulinie de Noei. Zacytujmy Zielińskiego. Trzecia w dorobku Chopina różni się od poprzednich pod wieloma względami. Choć bardzo epicka w wyrazie, jest zarazem najmniej, by tak rzec, balladowa. Trudno dopatrzyć się w niej rysów baśniowej, ludowej tajemniczości i fantastyki. Panują w niej kolory jasne, zarazem ostre, intensywne, jest pełna blasku. Brak w niej także zdecydowanego tragizmu i katastroficznej puenty. Mimo dramatycznego finału, zakończenie nie zmierza bynajmniej do niskich rejonów, jest jaskrawe, nasycone energią i triumfalne. Niezrównanym interpretatorem ballady Astur jest Nelson Gerner. Posłuchajmy.

1846 roku. Już sam jego tytuł wskazuje na niezwykłą formę. Porzucając klasyczny wzorzec poloneza, kompozytor mimo wszystko wpisuje dzieło w tradycję tego tańca, sygnalizuje jednak, że utwór wykroczy poza ramy naszych oczekiwań. Podobnie jak inne kompozycje powstałe pod koniec życia Chopina, opus 61 początkowo nie znalazło zrozumienia. Franciszek Liszt pisał na przykład, i tu cytat, w polonezie fantazji, należącym już do ostatniego okresu twórczości Chopina, do kompozycji nabrzmiałych gorączkowym niepokojem, nie znajdujemy ani śladu dawnych obrazów tchnących męstwem i świetnością. Nie rozbrzmiewa w nich już radosny tętent konnicy nawykłej do zwycięstw. Milknie śpiew niezdławiony przewidywaniem klęski. Znikają słowa zuchwałej mowy zwycięzców. Nad wszystkim góruje nuta elegijnego smutku, w który wdziera się nagły lęk, melancholijne uśmiechy, gwałtowne odruchy przerażenia, krótkie chwile odpoczynku pełne nerwowych drgnięć. Żałosne obrazy, które artysta może wprowadzić w krąg swej twórczości, jedynie zachowując niesłychaną ostrożność. Koniec cytatu z Liszta. Dziś wiemy, że to arcydzieło, zapatrzone w przyszłość muzyki, przewyższające swoją epokę. Poloneza Fantazje op. 61 gra dla nas Garrick Ohlson.

zakończymy, jak już mówiłam, arcysławnym, arcypopularnym polonezem Asdur opus 53. Chyba nic nie trzeba dodawać. Gra Nelson Freire. A ja żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Kamila Stępień-Kutera.

Gatunki Chopinowskie. Andrzej Sułek, dzień dobry. W setną rocznicę urodzin Chopina w 1910 roku Stanisław Pieńkowski na łamach Gazety Warszawskiej pytał: czy możliwe są polonezy bez szlachty naszej, bez dworu szlacheckiego, bez magnackiego pałacu, bez biesiad hucznych kuligów, zajazdów? Któż zdoła sobie pomyśleć poloneza Azdur bez husarii i bez tego wszystkiego, co ją stworzyło? I to pytanie, zadane 110 lat temu, zdaje się nie straciło nic ze swojej retorycznej aktualności. No to ja zadam inne, może nieco mniej oczywiste. Czy można sobie wyobrazić Don Giovanniego bez poloneza?

Tak kończą się szopenowskie wariacje na temat mozartowskiego Don Giovanniego, na temat duetu Lacidarem la mano, opus drugie. Władysław Kędra z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego, nagranie z 1960 roku. To Chopin wkraczający w wiek dorosły zaczął komponować swoje wariacje w 1827 roku, ukończył w 1828, a potem pojechał do Wiednia. Stary Fryderyk Wieck zachwycił się tymi wariacjami i dopisał do nich równoległe libretto, wywodzące się tyleż z jego wyobraźni, co z Don Giovanniego Mozarta. W tych wariacjach profesor Wieck usłyszał całe dzikie zuchwałe, pełne ryzyka i przygód miłosnych, życie i poczynania Don Juana. A Robert Schumann, jego przyszły zięć, zachwycony przecież całym tym cyklem, o finale a la Polakka napisał, zawiera w sobie obraz końca Don Juana, który ucieka tu przed piekielnymi mocami. Chopin wiedział, jak z rozmachem, jak z gestem, jak w sposób zapadający w pamięć zamknąć swój wariacyjny cykl. Można więc powiedzieć, że nie tylko był tu w pełni sobą jako kompozytor, że nie tylko był tym młodym, warszawskim Fryderykiem, ale także wiedział doskonale, jak sprzedać swój wariacyjny cykl, a tak naprawdę siebie jako dynamicznie i odważnie wkraczającego na ważne koncertowe estrady Europy młodego pianistę, kompozytora, wirtuoza z Warszawy. A więc dziś o polonezach. Polonezach, które są kwintesencją polskości, ale podniesioną do uniwersalnego wymiaru. Tak jak mazurki wywodzą się i odwołują do ludowego idiomu, tak jak są najbardziej intymną chopinowską wypowiedzią, a im później tym bardziej psychologicznie zawikłaną, tak jak ballady są kwintesencją polskości w jej romantycznym, literackim, mickiewiczowskim wydaniu, tak polonezy stanowią kwintesencję polskości z tym jej nieledwie sarmackim obliczem. Jest w nich coś wielce fascynującego, kiedy pomyśli się, że od polonezów Chopin zaczynał, a doprowadził ten gatunek do stopnia wyrafinowania tak wielkiego, że wymykającego się swojej gatunkowej definicji w postaci poloneza fantazji, tak zagadkowego, tak enigmatycznego, pozostającego w jakimś rodzaju wewnętrznego, dialektycznego sporu wcielenia tezy i antytezy poloneza. Ale to lata późne. Cofnijmy się teraz do dzieciństwa. Rok 1817, a więc Fryderyk ma 7 lat. Wtedy pojawia się opublikowana drukiem pierwsza jego kompozycja. To właśnie polonez, utwór dziecięcy, a jednocześnie już intrygujący, wahający się pomiędzy g-moll a b-dur, co zresztą pierwsi redaktorzy wydań Chopina próbowali poprawić. A przecież później ta niejednoznaczność tonacyjna miała stać się pewną zasadą, choćby w drugiej balladzie, jakby niezdecydowanej pomiędzy f-dur a d-moll, niejednoznacznej tonacyjnie fantazji f-moll czy skercu b-moll, które kończy się w des-dur. I nawet jeśli uznać te analogie pomiędzy dziecięcym polonezem Chopina a jego najbardziej dojrzałymi utworami z późnego okresu twórczości, to przecież bezsprzeczny jest fakt, że ten dziecięcy pierwszy polonez zachwyca swoją śmiałością, świeżością, a pod palcami prawdziwego mistrza muzycznego detalu, jakim był Janusz Olejniczak, jawi się niczym prawdziwy klejnot.

Janusz Olejniczak w nagraniu Poloneza B-dur ożywia atmosferę warszawskiego salonu Chopinów, ale także ożywia atmosferę i ducha muzycznego tamtych czasów. Kiedy porówna się dziecięcego Poloneza Chopina, a właściwie te jego pierwsze dziecięce Polonezy z twórczością choćby Ogińskiego, Szymanowskiej, Kurpińskiego, naprawdę nie odczuwa się przepaści pokoleniowej, jaka dzieliła tego dzieciaka od uznanych autorytetów muzycznych tamtych czasów. Ale tu oczywiście ciągle obracamy się jeszcze w kręgu konwencji, w kręgu tego, co Chopin chłonął jak gąbka z muzycznego środowiska, w jakim się wychowywał. W 1830 roku w Antoninie napisał też niezwykłego Poloneza, ale tu już wiemy, jak bardzo świadom był tego, że to tylko błyskotki dla dam. On już miał w głowie inną wizję swojej muzyki, choć tu jeszcze czynił ukłon w stronę swoich dobrodziejów, czyli księcia Antoniego Radziwiłła i jego rodziny, choć zarówno taneczny charakter, jak też i marsowe, wojskowe, może wręcz wojenne oblicze wyzierają z tej muzyki w sposób niezwykle przekonujący. A do tego świadomość instrumentalnych właściwości, możliwości wiolonczeli, jej potencjału ekspresyjnego, dramaturgicznego zestawienia z partią fortepianu zdradzają błysk chopinowskiego geniuszu, który potem ucieleśni się w stopniu najwyższym w sonacie op. 65. Pomińmy introdukcję, posłuchajmy Poloneza. Władysław Szpilman i Halina Kowalska.

Polonez C-dur opus 3 to nieledwie ostatnia taka kompozycja utrzymana w stylu Brillant, ale był z tego samego czasu jeszcze przecież Polonez S-dur. Wielki polonez, do którego 5 lat później już w Paryżu Chopin dopisał nocturnowe andante spianato. Rzadko dziś bywa wykonywany w tej formie, ale warto pamiętać, że z założenia miał to być polonez ze skromnym, bo skromnym, ale jednak orkiestrowym akompaniamentem. Ale nim przejdziemy do trzech największych chopinowskich polonezów, proponuję Państwu jeden jeszcze, datowany na rok 1838, polonez A-dur, opus 40, numer 1. To o nim miał Chopin powiedzieć, że jest koronacyjny. Dziś potocznie bywa nazywany wojskowym. I tu znów sięgnę do narodowej retoryki, która w lapidarnym skrócie wyziera z cytowanego już przeze mnie tekstu Stanisława Pieńkowskiego. Oto więc kolejne jego pytania. Ale czy Niemcy mogliby wydać Chopina? Czy można pomyśleć Chopina bez Polski? Czy możliwy jest mazurek cismol bez chłopa polskiego, bez jego chaty, bez jego karczmy, bez jego roli, bez jego doli? W nim skupiona jest cała Polska, jak była i jest od chłopa do króla. Albowiem myśmy Chopina wydali. Chopin, dusza narodu. Tak definiuje jego muzykę Stanisław Pieńkowski i ta myśl w pewien sposób ożywia tkwiącą często w naszej świadomości, a może i podświadomości wątpliwość, czy nie Polak jest w stanie tego ducha polskiego, tę duszę narodu z muzyki Chopina wydobyć. Konkurs chopinowski zdaje się powielokroć falsyfikować to nastawienie, ale ja teraz chcę Państwu zaproponować prawdziwą perełkę tego właśnie poloneza A-dur w arcypolskim, chciałoby się powiedzieć, wykonaniu. Poloneza, który odsłania ową duszę, ale w interpretacji pianisty, który z Polską nie miał kompletnie nic wspólnego. Nie zdradzę jeszcze jego nazwiska. Proszę najpierw posłuchać.

Zasłynął przede wszystkim jako aktor, prezenter radiowy, choć jego pianistyczny talent nie budził i nie budzi po dziś dzień cienia wątpliwości. Podobno jako dwunastolatek był w stanie cytować repertuar Paderewskiego, którego zresztą uwielbiał i cenił jako pianistę nadzwyczaj wysoko. Na polu muzycznym zasłynął jednak przede wszystkim jako niezrównany, autoryzowany interpretator fortepianowych kompozycji George'a Gershwina. Oskar Lewant, nagranie z 1945 roku. Jedno z kilkunastu jego chopinowskich nagrań, które zostały opublikowane przez Columbia. Między rokiem 1841 a 1846 Chopin napisał swoje trzy największe polonezy. Jakoś dobrze mi się rymuje emocjonalnie z polonezem A-dur, polonez As-dur op. 53, choć chronologicznie jest on pomiędzy pozostałymi dwoma, Fis-moll i As-dur polonezem Fantazją. Zacznę więc ten przegląd trzech wielkich polonezów Chopina od poloneza As-dur, znów sięgając po nagranie pianisty, o którym dziś nieczęsto pamiętamy. Warto zresztą w tym miejscu przywołać nazwiska Artura Rubinsteina, Haliny Czerny-Stefańskiej, Witolda Małcużyńskiego, jako tych, którzy dokonali naprawdę genialnych w swej idiomatycznej polonezowej prawdzie nagrań chopinowskich wielkich polonezów. Ale

Ja chcę też pokazać Państwu te nagrania i tych pianistów, którzy niekoniecznie kojarzeni są z tym pierwszoligowym nurtem chopinistycznym, jakkolwiek to oczywiście pojęcie bardzo subiektywne i bardzo umowne. Solomon Kuttner, czyli po prostu Solomon, rok 1932 i Polonez Asdur, którego rozmach i charakter Solomon uchwycił w stopniu wprost najwyższym, fenomenalnie. Oczywiście, kiedy myślimy o Polonezie Asdur opus 53, zawsze pamiętamy o jednej z najsłynniejszych technicznych sztuczek, o oktawach w lewej ręce części środkowej, którym przypisywane jest często jakieś militarne, wręcz ilustracyjne znaczenie. Faktem natomiast jest, że te obracające się, wirujące w jakimś pędzie oktawy lewej ręki potrafią pokonać mniej wprawnego, a może mniej odpornego na wzrost napięcia i emocjonalne wrzenie pianistę. To oczywiście nie będzie przypadek Solomona.

Solomon w nagraniu Poloneza Asdur, rok 1932. Polonez Fismol to polonez, w którym Chopin miksuje rytm polonezowy z mazurkowym triem. Artur Rubinstein w nagraniu z 1936 roku od pierwszych taktów rozpędza polonezowy wir niemal do ekstremum.

To był Piotr Anderszewski i jego interpretacja Poloneza Fismol op. 44 Fryderyka Chopina. Na koniec Polonez, o którym już mówiłem, który pozostaje dla mnie zawsze najbardziej działającą na wyobraźnię zagadką, enigmą, muzyczną podróżą w nieznane. I Garrick Ohlson, który gra Polonezy w sposób oszałamiająco wirtuozowski, arcy-chopinowski, wyraziście równoważąc to, co heroiczne i tragiczne, a w Polonezie fantazji dotyka jądra tajemnicy.

0: Polskim Radiu Chopin ten piękny wiek XIX.
1: Małgorzata Pęcińska, witam Państwa i zapraszam na kolejną audycję z tego cyklu, w którym podążamy muzycznymi ścieżkami romantyzmu. Dziś Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. To jedno z najważniejszych nazwisk wczesnej fazy epoki, a twórczość Mendelssohna to ważne ogniwo w procesie jej dojrzewania i rozkwitu. Talent genialnego chłopca objawił się wcześnie i eksplodował arcydziełami tej miary, co uwertura z muzyki do szekspirowskiej komedii Sen nocy letniej, czy młodzieńczy oktet smyczkowy, którego wizytówką jest to eterycznie ulotne skerco.

Eteryczne jak mgiełka, baśniowe skerco z młodzieńczego oktetu smyczkowego Es-dur opus 20 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego w znakomitej interpretacji Ensemble Exploration otworzyło program dzisiejszego spotkania pod hasłem Ten piękny wiek XIX w polskim Radiu Chopin. Mendelssohn, twórca o niemal niespożytej inwencji, obdarzony umiejętnością pisania pięknych, melodyjnych tematów, muzyk o wręcz intuicyjnym wyczuciu klarownej formy, wyrafinowanym muzycznym smaku, niewątpliwie przyczynił się do kształtowania tego piękna. Podziwiany jako cudowne dziecko, szybko chłonął muzyczną wiedzę i zachwycał umiejętnościami ponad swój wiek. Jako kilkuletni chłopiec już biegle grał na fortepianie. W wieku kilkunastu lat miał w symfonicznym dorobku 6 smyczkowych symfonii, po czym błysnął geniuszem i zadziwił muzyczny świat fantastyczną uwerturą do Snu nocy letniej. Zanim jednak powstały najsłynniejsze dzieła instrumentalne Mendelssohna, koncert skrzypcowy, świetne późne symfonie, utwory kameralne czy fortepianowa liryka w pieśniach bez słów, zanim sprawdził się też w gatunku oratorium, młody Felix komponował z wydajnością porównywalną z Mozartem okolicznościowe wodewile, kantaty, koncerty fortepianowe, wykorzystując wiedzę zdobywaną pod okiem nauczyciela, znakomitego niemieckiego kompozytora i pedagoga Karla Friedricha Zeltera, którego ojciec Mendelssohna specjalnie wybrał i zatrudnił do zajęcia się edukacją utalentowanego syna. Zelter jest z pewnością doskonałym przykładem na to, że talent to tylko połowa sukcesu. Równie ważne, może ważniejszy jest odpowiedni wpływ pedagoga, który nie tylko potrafi nauczyć i wyegzekwować wiedzę, lecz także zainteresować, zachęcić, wprowadzić w świat dźwięków i sprawić, że młodemu adeptowi jawić się on będzie jako czarodziejski. Tak się stało w przypadku młodziutkiego Mendelssohna. Otoczony zewsząd sztuką, bo berliński dom Mendelssohnów, prawdziwy, zasobny dom mieszczański, był otwarty na artystów. Bywali w nim słynni malarze, filozofowie, muzycy, wirtuozi, kompozytorzy, ludzie z intelektualnej elity, wśród nich Fryderyk Kalkbrenner, Ignacy Moscheles czy Ludwik Spohr. W salonie odbywały się koncerty, tak zwane muzyczne niedziele, podczas których przedstawiane były zaprzyjaźnionemu gronu znakomitych słuchaczy najnowsze kompozycje małych Mendelssohnów. Felix z siostrą Fanny popisywali się grą na instrumentach, a ich umiejętności musiały być niemałe, skoro 13-letnia Fanny potrafiła wykonać z pamięci preludia i fugi Bacha, a 9-letni Felix grał brawurowo partię solową w koncercie wojskowym bardzo modnego wtedy czeskiego kompozytora Františka Duška. Myślę, że gdy Państwo posłuchają już za chwilę w całości podwójnego koncertu Mendelssohna na skrzypce, fortepian i orkiestrę dzieła 14-letniego Felixa, nie zdziwią się tak bardzo, że potrafił pod kierunkiem swego nauczyciela skomponować, złożyć, ulepić z dźwięków tak zgrabną, pełną inwencji, pełną młodzieńczej świeżości formę, zachwycającą i porywającą zarazem. No tak, ale by to osiągnąć, niezbędna była i doskonała opieka pedagogiczna, i opisana artystyczna atmosfera rodzinnego domu. Dość powiedzieć, że 11-letni Felix znał już teorię muzyki w stopniu znacznie przekraczającym poziom wykształconego amatora, a gdy miał 15 lat, osiągnął w kompozycji coś, co było już przejawem własnego, indywidualnego stylu. Mimo że ciągle miał w głowie muzykę Mozarta, Beethovena, że zachwycał go Schubert, muzyka, z którą był bardzo osłuchany. Felix doskonale radził sobie na fortepianie, a potrafił też grać na innych instrumentach, skrzypcach, altówce, organie.

Stanach. Profesor Zelter miał świadomość, z jak cennym artystycznym kruszcem ma do czynienia. I pewnego wieczoru, gdy 15-latek opuszczał salę, szczęśliwy po udanej próbie jednego ze swych wodewili, miał mu powiedzieć: mój drogi synu, od dzisiaj nie jesteś już terminatorem, lecz czeladnikiem. Mianuję cię nim w imieniu Mozarta, Haydna i starego Bacha. Pewnie nie jeden młody człowiek chciałby usłyszeć takie słowa od swego pedagoga. Z prawdziwą przyjemnością zapowiadam dziś koncert podwójny D-moll na skrzypce, fortepian i orkiestrę 14-letniego Mendelssohna. Dziełko, które może być świetną wizytówką tej jego młodzieńczej twórczości. Koncert w trzech częściach o następującym układzie: Allegro, Adagio i Allegro Molto. Znakomite nagranie w gwiazdorskiej obsadzie: przy fortepianie Marta Archerich, na skrzypcach Gidon Kremer, a z nimi Orpheus Chamber Orchestra.

Tak komponował 14-letni Felix Mendelssohn Bartholdy, bez kompleksów, z młodzieńczym rozmachem, świeżością inwencji i niemałą już wiedzą, jak piętrzące się pomysły porządkować w logicznie, konsekwentnie rozwijanej formie. Koncert podwójny D-moll na skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową zabrzmiał w znakomitej interpretacji Gidona Kremera, Marty Argerich i zespołu Orpheus Chamber Orchestra. Koncert z roku 1823. Rok później dla dworskiej orkiestry w Bad Doberan, gdzie Felix akompaniował ojcu, równie odważnie napisał uwerturę w gatunku harmonii muzyk, a więc na instrumenty dęte. Oryginalna partytura kompozycji zaginęła, ale została odtworzona przez Mendelssohna w lipcu 26 roku. Te dwie partytury nosiły tytuł Nocturno i zostały zinstrumentowane na flet, dwa klarnety, dwa oboje, dwa fagoty, dwa rogi, trąbkę i rożek angielski. Jednak z późniejszej korespondencji Mendelssohna do wydawcy Zimroka wynika, że tamta wersja też gdzieś przepadła i w roku 1838 kompozytor rozpisał uwerturę na 23 instrumenty dęte i przesłał ją do druku wraz z fortepianowym wyciągiem. I w tej wersji z dodaną perkusją przetrwała, ale rzadko można ją usłyszeć. U nas jest dziś taka szansa. Oto ta uwertura opus 24. Uwertura C-dur Mendelssohna. Gra sekcja dęta Academy of St. Martin in the Fields, dyryguje Sir Neville Mariner.

0: Kompozycje młodzieńcze Feliksa Mendelssohna Bartholdiego znalazły się w programie dzisiejszego wydania audycji z cyklu Ten piękny wiek XIX. Na koniec zabrzmiała uwertura C-dur op. 24 na instrumenty dęte, rzadko wykonywana praca 15-letniego twórcy, zredagowana przez niego ponownie w rozszerzonym składzie instrumentów dętych i dodaną perkusją kilkanaście lat później. Słuchaliśmy nagrania dęcistów londyńskiej Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją...
1: W Polskim Radiu Chopin Złoty

I zachowamy się przy tym jak nasi przodkowie, bo przecież był sobie kiedyś świat bez platform streamingowych, ba, nawet bez radia i płyt. A w wielu miastach były opery z dużymi orkiestrami. No więc ratowano się czym kto mógł, grając w domu ulubione arie i uwertury solo, zazwyczaj na fortepianie, w duecie też przy fortepianie, ale bywało, że i na dwa flety, a w sytuacjach wyjątkowych w triu czy w kwartecie. W XX wieku w rolę opery wszedł trochę film, wprawdzie z ekranem zamiast sceny, z dialogami zamiast śpiewów, ale została w nim orkiestra symfoniczna. Więc nic dziwnego, że z czasem, podobnie jak niegdyś operowe partytury, teraz partytury filmowe zaczęto przekładać na zespoły kameralne. Los ten spotkał również muzykę Johna Williamsa do Gwiezdnych Wojen i zaczniemy jej słuchać od tria fortepianowego. Zagra ono wiązkę głównych motywów z filmu, jak niegdyś robiło się to z głównymi motywami z oper. Patrząc w katalogi XIX-wiecznych nowości muzycznych, takich opracowań widzi się setki. Zatem trzymamy się tradycji Złotego Wieku. Podobnie zresztą jak John Williams, spadkobierca XIX-wiecznych w większości symfoników. To popuri, czyli wiązankę melodii z filmu, zagra Cine Classic Trio, które bardzo lubi przerabiać ulubioną muzykę filmową na swój skład.

To były Gwiezdne Wojny w kameralnej wersji na trio fortepianowe. Zostańmy przy tym składzie, by za chwilę posłuchać prawdziwego tria fortepianowego, ba, jednego z symboli romantycznej, czy raczej późnoromantycznej kameralistyki.

stworzonej w jednej z dwóch kolebek hollywoodzkiej muzyki filmowej. Tak, tak, proszę Państwa, bo Hollywood oczywiście stworzyli Europejczycy, korzystając z najlepszych zdobyczy europejskiej muzyki najpierw XIX, a potem także i XX wieku. Dla tej muzyki szczególnie ważne okazały się dwa miasta. Jednym z nich był Petersburg, skąd zwłaszcza po rewolucji bolszewickiej wyjechało sporo muzyków, w tym na przykład Dmitrij Tiomkin, wcześniej ilustrator muzyczny wielkich spektakli ulicznych, które potem obrosły legendą. I oczywiście wywiózł tamtejszą tradycję muzyczną, zwłaszcza zaś muzykę Piotra Czajkowskiego. A zatem czas na ojca petersburskiej tradycji w Hollywood. To trio fortepianowe Czajkowskiego powstało jako utwór poświęcony pamięci Nikołaja Rubinsteina po jego przedwczesnej śmierci z powodu gruźlicy, jak Chopin, w wieku 45 lat. W drugiej połowie XIX wieku Rubinstein uważany był za jednego z pierwszych pianistów europejskich. Był też dyrygentem i pierwszym wykonawcą wielu utworów Czajkowskiego. Muzykę przyjaciela propagował przy każdej okazji i wprawdzie nie poznał się na walorach pierwszego koncertu fortepianowego, ale po pewnym czasie docenił go. Czajkowski, który chcąc uczcić jego pamięć, uznał, że koncert fortepianowy albo inny utwór orkiestrowy byłby w tej sytuacji nazbyt pompatyczny, że nie poematu na trzy instrumenty. Sonatowa pierwsza część zajmuje prawie połowę utworu i tej części właśnie posłuchamy. Z racji swoich rozmiarów oraz intensywnej, chciałoby się nawet rzec, symfonicznej ekspresji, wspiera się na trzech aż tematach. Wiosną 1882 roku trio fortepianowe parokrotnie wykonano prywatnie, za pierwszym razem w marcu, w rocznicę śmierci Rubinsteina. Tamtego Rubinsteina, przypominam, Nikołaja. Ale my teraz posłuchamy naszego Rubinsteina, tego z Łodzi, Artura. A Łódź, przypominam, najmłodszym w PRL-u to było polskie Hollywood, czyli... Trio fortepianowe Amol Piotra Czajkowskiego grają Jasza Hajfec, Gregor Piatigorski i Artur Rubinstein, formalnie urodzeni jako poddani cara, podobnie jak kompozytor. Ale potem Hajfec urodzony w Wilnie, ostatnie dekady życia, już jako Amerykanin spędził w Los Angeles obok Hollywood. Jego pierwszą żoną była aktorka, a on sam parokrotnie grał w filmach. Gregor Piatigorski, urodzony w Dnipro, dziś niestety nie trzeba już dodawać Ukraina, od 1949 roku też w Kalifornii, podobnie jak Artur Rubinstein.

Trio fortepiano słyszeliśmy w najwyższej harmonii. Kiedy John Williams studiował w Los Angeles, to miał szansę ich słuchać. No a skoro wspominamy Williamsa, to wracajmy do Gwiezdnych Wojen. Tyle, że teraz będzie inna obsada, acz też kameralna. I nie wiązanka, lecz jeden przebój. Zagra go kwintet Denty, bo ten super przebój z list przebojów z 1977 roku doczekał się również i takiej aranżacji. A dla nas zabrzmi teraz jak intermezzo przed tryjem z petersburskiej kolebki hollywoodzkiej muzyki, a przed kolebką wiedeńską, czyli mały wypad w świat muzyki amerykańskiej pomiędzy jej europejskiej kolebki i trochę rozprężenia. Cantina Band

Gwiezdne wojny, Cantina Band z Madrytu, wersja na kwintet dęty. Po tym rozrywkowym intermezzu wracamy do muzyki poważnej i do europejskich korzeni. Poważnych nie tylko, także pełnych emocji, wręcz patetycznych. Bo w gruncie rzeczy ścieżki hollywoodzkich superprodukcji taką właśnie żywiły się muzyką przez dekady. Jesteśmy w Wiedniu. Był Brahms, potem Mahler, Arnold Schönberg. Ten ostatni trafi w końcu do Hollywood, ale nie zrobi tam kariery. W przeciwieństwie do Erich'a Korngolda, jednej z głównych postaci hollywoodzkich studiów muzycznych pierwszej połowy XX wieku. A jaką muzykę można było przywieźć z Wiednia? Taką, która pasowałaby do akcji ekranowej. Oczywiście najlepiej taką w duchu Richarda Straussa. W nim będzie ten główny trzon wiedeńskiego korzenia hollywoodzkiej muzyki. Zwłaszcza, że poematy symfoniczne Straussa świetnie sprzyjały malowniczości, mającej w końcu podmalowywać rozmaite sytuacje i krajobrazy na ekranie. Stosunkowo skromny liczbowo dorobek kameralny Straussa otwiera romantyczny, rozbudowany kwartet fortepianowy c-moll, tonacja patetyczna, opus 13. Pisany był od jesieni 1884, a gotowy w nowy rok 1 stycznia 1885 roku. Kompozytor miał wtedy 20 lat. Inspiracją były dla niego rzecz jasna utwory Johannesa Brahmsa na tę obsadę, więc nie dziwi, że mogą Państwo usłyszeć wyraźnie jego wpływy. Usłyszał je też pewien krytyk angielski, mając okazję słuchać kwartetu w 1904 roku i napisał potem: Strauss okazał się w tym utworze lepszym Brahmsem od

samego Brahmsa. Allegro na początku tego utworu jest zmienne nastrojowo, jakżeby inaczej, ale na ogół jednak namiętne. I słychać, że wyszło spod ręki symfonika. I epoka, i wiek młodego kompozytora pozwalają uznać to za naturalną wręcz ekspresję. Zaimponować może inwencja melodyczna i znakomite przetwarzanie tematu. A więc słuchamy, jak tę pierwszą część otwierają filharmonicy, oczywiście wiedeńscy.

Kwartetu fortepianowego C-moll Richarda Strausa słuchaliśmy w wykonaniu członków Kwartetu Wiedeńskich Filharmoników. Strauss osobiście dla Hollywood nie pracował, ale już jego muzyka, o tak, by przypomnieć chociażby przesławny początek Odysei Kosmicznej Kubricka. No i rzesze naśladowców korzystających z sugestywności i atrakcyjności jego utworów, jak chociażby John Williams. Jak ktoś chce, niech poszuka wpływów Straussa w muzyce Gwiezdnych Wojen. Coś jak znajdzie. A zatem, skoro padło nazwisko Williamsa, a my zredukowaliśmy się do kwartetu, po triu fortepianowym i kwintecie dętym jest to środek obsadowy, przynajmniej cyfrowo, to zostańmy już przy tej liczbie, skądinąd specjalnej w muzyce. I zakończmy dzisiejszą audycję kwartetem smyczkowym grającym popuri melodii z Gwiezdnych Wojen. Ta obsada jest zresztą szczególnie ważna, bo można dostać na nią bardzo, bardzo wiele opracowań muzyki filmowej. Dlaczego? Historia jest stara. Otóż dawno, dawno temu, a dokładnie to na przełomie XVIII i XIX wieku, w Anglii popularność zdobyły tzw. string quartet parties, czyli przyjęcia kwartetowe. Uczestniczyli w nich mężczyźni wywodzący się z różnych grup społecznych. Od księcia Walii, któremu partnerowali najznakomitsi wirtuozy przebywający w Londynie, po mieszczan, którzy grywali w towarzystwie krewnych i znajomych. Moda dotarła do innych miast i na przykład w takim Leeds w trzeciej dekadzie XIX wieku co najmniej tuzin domów urządzało cotygodniowe, regularne przyjęcia kwartetowe. Z czasem jednak uległo to pewnej ewolucji. Przeskakujemy więc dwa stulecia i oto w wielu angielskich miastach 600 do 1200 funtów za występ. Repertuar mają urozmaicony, od klasyki po jazz, pop, no i muzykę filmową. W odróżnieniu od hobbystycznych męskich kwartetów z przeszłości, te współczesne, zarobkowe są wyraźnie zdominowane przez młode kobiety. A grywają rozmaitości i żelazny repertuar oczywiście zawiera również wiązankę motywów z Gwiezdnych Wojen. Żegnam się więc z Państwem Gwiezdnymi Wojnami w kwartecie smyczkowym, bo jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych.

Kłaniam się Państwu, Przemek Psikuta, i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Dyrygenci, którzy wstrząsnęli światem. Nasz dzisiejszy bohater odszedł z tego świata 6 lutego 2024 roku w wieku 88 lat. Jak napisał The New York Times, to był pełen temperamentu japoński dyrygent, który przebojem wdarł się do świata muzyki klasycznej w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. A był to Seiji Ozawa. Dyrygent wyjątkowy, studiował pod kierunkiem Charlesa Minsha i Pierre'a Monte. Był asystentem Herberta von Karajana. Prowadził kilka znakomitych orkiestr, jak San Francisco Symphony, Chicago Symphony, no i przede wszystkim orkiestrę bostońską. Przez blisko 30 lat był szefem tej jednej z najlepszych orkiestr na świecie, bijąc rekordy popularności, także jeśli idzie o sprzedaż płyt. Seiji Ozawa będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania.

tak właśnie rozpoczynamy nasze spotkanie z Seijin Ozawą. Zaczynamy od wizyty w Japonii i od nagrania najnowszego, które pojawi się w dzisiejszej audycji. Wrzesień 1999 roku. Uwertura Leonora II, opus 72a Ludwika van Beethovena, pod batutą Ozawy.

pod jego batutą orkiestra Saito Kinen. Czyli spełnienie marzeń naszego bohatera. Zespół, który stworzył, zbudował do spółki z Kazuyoshim Akiyamą, jego beethovenowskiego kompletu, którym Ozawa w pewnym sensie podsumował swoją wieloletnią drogę, swój wieloletni związek z twórczością Beethovena. Droga Ozawy pokrętna, długa, wieloetapowa, wielostopniowa. Posłuchamy dziś kilku niezwykle ważnych zespołów, którym przewodził z orkiestrą bostońską na czele. Seiji Ozawa, znany, słynący ze swojej niesłychanej precyzji, znakomitej pamięci, gdy był młodszy, niemal zawsze dyrygował z pamięci i to wieloma trudnymi utworami XX wieku. Bo był wielkim specjalistą od wieku XX, od drugiej połowy wieku XIX, od monumentalnych, dużych dzieł. Prawykonania wielu ważnych utworów przypadły właśnie jemu. Takemitsu, Ligetiego San Francisco Polyphony w 1975 roku, druga symfonia Maxwella Davisa w roku 1981. Niezwykle ważne pierwsze pokazanie opery Oliviera Messiana, Święty Franciszek z Asyżu, wystawionej w Paryżu w 1983 roku, czy na przykład ósma symfonia Hencego w roku 93. To tylko kilka przykładów, jak ważne dzieła podejmował, jak ważne partytury powierzano japońskiemu dyrygentowi, który zaczynał jako pianista. Początkowo w szkole muzycznej w Tokio uczył się właśnie gry na fortepianie, ale nabawił się kontuzji dłoni, grając w rugby. No i pochłonęła go kompozycja, pochłonęła go dyrygentura. Tutaj droga była trudna. Ozawa wyjechał do Europy na dalsze studia. Początkowo utrzymywał się ze sprzedaży japońskich skuterów. Pierwszy sukces odniósł na międzynarodowym konkursie dyrygenckim w Besançon we Francji w 1959 roku. Charles Minch, ówczesny dyrektor Bostończyków, zaprosił młodego Ozawę do Berkshire Music Center, obecnie to jest Tanglewood, aby poszerzał swoją wiedzę, aby konsultował swoją wiedzę z Minchem i z Pierrem Monte. No i niedługo po przybyciu tam Ozawa zdobył prestiżową nagrodę imienia Sergiusza Kusewickiego. Dla wybitnego studenta dyrygentury najważniejsze wyróżnienie w Tanglewood, co z kolei zapewniło mu stypendium u samego Herberta von Karajana. Przeprowadził się zatem do Berlina Zachodniego, aby móc pracować z Karajanem i co bardzo ciekawe, w tym samym czasie zwrócił na Ozawę uwagę Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, który mianował młodego Japończyka asystentem swoim w Nowym Jorku. A więc jak widzimy, młody Ozawa był rozchwytywany. Był także jedynym dyrygentem, który pracował, studiował, uczył się pod okiem zarówno Bernsteina, jak i Karajana. No i tu trafiamy do pierwszego bardzo ważnego ośrodka w karierze naszego bohatera, do Chicago. Chicago lat 60., czyli jak wiemy jeden z najważniejszych zespołów świata. Od 64 do 68 roku Ozawa pełnił tam funkcję pierwszego dyrektora muzycznego festiwalu w Ravinii, czyli letniej siedziby Chicago Symfony. No i dokonał tu kilku bardzo ważnych nagrań. Już po odejściu z funkcji pierwszego dyrektora,

zarejestrował w Medina Temple, oczywiście w Chicago, znakomitą wersję, znakomitą własną wizję koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. I chciałbym, abyśmy posłuchali dziś finału tego fantastycznego utworu. Trzecia część, czyli Pasacaglia, Toccata i Chorał. Nagranie z czerwca 1970 roku. Chicago Symphony Orchestra pod batutą Seiji'ego Ozawy.

muzyka Witolda Lutosławskiego, a konkretnie jego koncert na orkiestrę. Trzecie ogniwo tego dzieła, Pasakalia, Tokata i Chorał. Seiji Ozawa, bohater naszego dzisiejszego spotkania w Chicago w roku 1970. 35 lat miał wówczas ten młody, energiczny, świetnie czujący partyturę Lutosławskiego dyrygent. Zresztą wiemy, że nasz kompozytor był bardzo zadowolony z tego nagrania, jednego z pierwszych nagrań tego dzieła. A to nagranie to świetny przykład młodego

Zały, który bardzo lubił też komponować swoje longplaye, składać je z dwóch utworów różnych kompozytorów z podobnych okresów. Tutaj na stronie pierwszej tego longplaya znalazła się Sinfonietta Leosza Janaczka. W Chicago zarejestrował także znakomitą wersję koncertu na orkiestrę Beli Bartoka i tańców z galanty Zoltana Kodaja. Seiji Ozawa i jego nagrania, jego podróże także, no bo teraz z Chicago przeniesiemy się do San Francisco. Tam Ozawa dyrektorem muzycznym został właśnie w tym momencie, w którym znajdujemy się, czyli w roku 1970, i pełnił tę funkcję do roku 76. San Francisco, ośrodek bardzo specyficzny, gdzie potrzebny był taki charyzmatyczny dyrygent, który łączył trochę charyzmę Leonarda Bernsteina z charakterystycznym sznytem hipisowskim, flower power, zachodnie wybrzeże. Ozawa nosił długie włosy, nosił kwieciste koszule, bardzo chętnie wprowadzał do repertuaru jazz, był autorem programów zwanych crossoverowymi. No i właśnie teraz mam dla Państwa przykład tego rodzaju działalności i płytę, która była bestsellerem na początku lat 70. Mówimy dokładnie o roku 73. Sięgamy po longplay wytwórni Deutsche Grammophon, gdzie Ozawa na swoją modłę zestawia dwóch twórców. Muzykę Leonarda Bernsteina z twórczością Williama Rousseau. Williama Rousseau, który pochodził z Chicago, był jazzowym autorytetem chicagowskim. Kompozytor, dyrygent, aranżer, nauczyciel, muzyk, znany także jako Bill Rousseau. Rousseau, który pisał przeboje, jednocześnie pisał większe formy, niebanalne tematy, także dzięki temu, że z kolei jego nauczycielem, jego mistrzem był inny wielki muzyk z Chicago, Lenny Tristano. Ale nas interesuje dzisiaj Rousseau i jego opus 50, czyli kompozycja z roku 1968, trzy utwory na bluesowy zespół i orkiestrę symfoniczną. Jak powiedziałem, jeden z najlepiej sprzedających się longplayów Deutsche Grammophon w latach 70. Siegelschwall Band to jest nasz bluesowy band, w którym grają Corky Siegel na fortepianie elektrycznym i harmonijce, Jim Schwall na gitarze elektrycznej, Al Radford kontrabas i Shelley Plotkin bębny, do tego San Francisco Symphony Orchestra i Seiji Ozawa.

William Rousseau i jego Three Pieces for Blues Band and Symphony Orchestra. Trzy utwory, opus 50, powstały w roku 1968 i gdy powstawały, Rousseau już myślał o tym, aby właśnie Seiji Ozawa i właśnie w San Francisco z tamtejszym zespołem pokazali ten utwór, zarejestrowali go, zresztą w znakomitym ujęciu, przyznają państwo, na płycie wytwórni Deutsche Grammophon. Siegel-Schwall Band, czyli zespół, który nagrywał wtedy dla wytwórni RCA z Corkim Siegelem przy fortepianie elektrycznym i z Jimem Schwallem na gitarze. No i San Francisco pod batutą Ozawy, który w latach 70. był już bardzo doświadczonym dyrygentem, który już wtedy zaczynał myśleć o idei stworzenia orkiestry japońskiej o międzynarodowym charakterze. Jak wiemy, udało mu się to dwie dekady później wspólnie z Kazuyoshim Akiyamą.

ufundowali, powołali do życia Seito Kinen Orchestra, zespół, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli mówimy o Seijin Ozawie, to wszystkie drogi, proszę Państwa, prowadzą do Bostonu. No bo w Bostonie Seiji Ozawa odnalazł swój dom, swoją rodzinę. Został dyrektorem muzycznym Boston Symphony w roku 1973 i piastował to zaszczytne stanowisko przez 29 lat, co było najdłuższym kontraktem. Tutaj przebił nawet Sergiusza Kusewickiego, który był szefem Bostończyków przez dokładnie ćwierć wieku. Setki płyt, setki koncertów, kilkanaście niezwykle ważnych światowych prawykonań, Ligeti, Toru Takemitsu i wielu, wielu innych. No i oczywiście płyty, nagrania. Dochodzimy tu także do bardzo ważnego aspektu podnoszonego przez wielu muzyków, solistów, krytyków. Ozawa znakomicie rozumiał się z wielkimi indywidualnościami, z wielkimi solistami. Te przykłady można mnożyć. Wystarczy przypomnieć chociażby współpracę z Christianem Zimmermanem na gruncie koncertów fortepianowych Franciszka Lista. A ja chciałbym sięgnąć po jeszcze inną, bardzo ważną płytę. Płytę dostrzeżoną, nagrodzoną, ponieważ ten album otrzymał nagrodę Edisona w roku 80. Prix Cecilie, brukselską nagrodę również w 80. i nagrodę Grammy rok później. A mówimy o taśmie zarejestrowanej w Bostonie w roku 1970.

Pamięci Anioła. Koncert skrzypcowy Albana Berga, gdzie tak ważna jest współpraca pomiędzy orkiestrą a skrzypkiem. Icek Perlman, Boston Symphony Orchestra i Seiji Ozawa. W 1978 roku w bostońskiej Symphony Hall udało im się w ten sposób uchwycić to arcydzieło. Płyta obsypana nagrodami, włącznie z nagrodą Grammy, właśnie za to nagranie. Przykład tego, jak znakomicie czuł Seiji Ozawa ten fantastyczny organizm bostończyków. Bostończyków, na których czele spędził 3 dekady. Nowy Jork, San Francisco, Toronto, Chicago, Boston. To są miasta, w których nazwisko Ozawy zapisało się wielkimi zgłoskami. W 1994 roku nowa sala koncertowa w Tanglewood przyjęła symfonii Gustawa Malera, który powstawał przez ponad 10 lat dla wytwórni Philips właśnie w Bostonie. Komplet, któremu przyjrzymy się być może w niedalekiej przyszłości. A dziś na koniec jeszcze jeden dowód fantastycznej współpracy ze znakomitą skrzypaczką Anne Sophie Mutter. Pozostajemy w Bostonie. To będzie nagranie z lutego 1991 roku. Nagranie, o którym Mutter powiedziała, że jednego ze swoich najukochańszych koncertów skrzypcowych, drugiego koncertu Beli Bartoka, lepiej już chyba nie zagra. Może zrobić to tylko inaczej. Na domknięcie dzisiejszego spotkania posłuchajmy drugiej części Andante Tranquillo, Allegro Scherzando i finału Allegro Molto, właśnie drugiego koncertu skrzypcowego Beli Bartoka. Anne Sophie Mutter, Boston Symphony Orchestra i po raz ostatni Seiji Ozawa.

I Marta Archerich, wspominając kilka swoich zaledwie lekcji z włoskim mistrzem. On zaś w poglądach stały i bezkompromisowy nie tolerował żadnego fałszu czy emfazy, cenił skromność i naturalność, cenił także dobry gust, kulturę i zalety intelektu. Sam znał dogłębnie tekst utworów, jak i konstrukcję fortepianu, który sam stroił, wreszcie woził ze sobą na koncerty, o ile oczywiście tych koncertów nie odwołał, a to, jak Państwu wspominałam ostatnio, zdarzało się całkiem często. Niezawodna w swoich obserwacjach Lidia Kozubek wspomina, że był on przeciwny wszelkiemu ekshibicjonizmowi i teatralności w sztuce. W zamian nieustannie cyzelował i szlifował swoje interpretacje, pełne przede wszystkim respektu dla kompozytora i rezygnacji z własnego ego. Wydawałoby się, że tę doskonałość można osiągnąć tylko w studiu nagraniowym. My jednak w tych audycjach słuchamy głównie nagrań koncertowych pianisty, bo wtedy jeszcze, czyli w latach 50. i 60. pozwalał na ich utrwalanie. Wiele też koncertował, grając z najświetniejszymi orkiestrami i dyrygentami, występując w najważniejszych salach i na najświetniejszych festiwalach. Z tego czasu pochodzą dwa cenne nagrania, które dziś mam dla Państwa. Na początek piąty koncert fortepianowy Es-dur Beethovena, kompozytora, którego wszystkie koncerty fortepianowe Michelangeli miał w repertuarze. Znał też każdą fortepianową sonatę i wszystkie dzieła wariacyjne. I na wzór Beethovena cenił wysoce ideały humanizmu, racjonalnego umysłu, etyki pracy i wielkości celu. Taka jest też jego wspaniała interpretacja koncertu cesarskiego. Interpretacja utrwalona z praską orkiestrą symfoniczną pod batutą Wacława Smetaczka w sali Smetany praskiego Rudolfinum, a było to podczas festiwalu Praska Wiosna 29 maja 1957 roku.

Arturo Benedetti Michelangeli z praską orkiestrą symfoniczną pod batutą Wacława Smetaczka w piątym koncercie fortepianowym S-dur op. 73, tak zwanym koncercie cesarskim Ludwiga van Beethovena. To pełne rozmachu, a jednocześnie szlachetnego blasku i spokoju wykonanie, nie tyle cesarska, co może bardziej apolińska interpretacja, została utrwalona w Pradze 29 maja 1957 roku. No i przychodzą na myśl słowa, jakie często towarzyszyły pojawieniu się Arturo Benedetti Michelangelego na koncertach. Divino Arturo, boski Artur. Tak często nazywano tego artystę, otaczanego niemal kultem i owacyjnie przyjmowanego wszędzie, gdzie się pojawiał. Także w Pradze, mieście, w którym gościł dwukrotnie na festiwalu Praska Wiosna i tam też udało się utrwalić kilka jego występów, co w ubiegłej dekadzie zaczęło się pojawiać na płytach wytwórni Praga Digitals. Czas teraz w naszej Lidze Mistrzów na Chopina w wykonaniu Michelangelego, kompozytora, którego muzykę staram się włączać do każdej z naszych audycji, choć tych nagrań chopinowskich pianisty, jak wspominałam, wcale nie ma tak wiele. Repertuar koncertowy Michelangelego, jeśli chodzi o Chopina, był bowiem dość ograniczony. Dziś jednak sięgam po arcydzieło, Fantazję F-moll, jeden z ulubionych utworów w jego repertuarze. Dzieło, którego raz już w ujęciu Włocha słuchaliśmy, ale to było, jak Państwo pamiętają, stare nagranie z 1941 roku. Interpretacja dwudziestolatka, który chciał chyba wtedy zamanifestować swą indywidualność. Ja zaś chciałabym teraz przedstawić Państwu nagranie z 1957, bo wydaje mi się, że ma ono wartość wyjątkową. Utrwalone 16 lat po poprzednim ukazuje też drogę, jaką przeszedł Michelangeli jako chopinista. Artysta w pełni już dojrzały, jak usłyszymy, i ukształtowany, dla którego bardziej od swojej osobowości liczy się duchowy przekaz kompozytora. Rodzaj takiej tęsknoty za ideałem, traktowanej bardzo głęboko, wręcz metafizycznie. Tym bardziej, że Michelangeli był ponoć człowiekiem bardzo religijnym. No i takie też wrażenie sprawia jego londyńska interpretacja, wielka i natchniona o doskonałej architekturze i epickiej narracji, z zaskakująco intymną częścią chorałową, niezwykle skupioną, pełną bólu, ale także wiary w finałowy triumf. Posłuchajmy, bo żadne słowa nie oddadzą wrażenia, jakie robi to wykonanie.

Tak kończy się fantazja F-moll op. 49 Chopina w absolutnie doskonałym, pełnym emocji, pełnym skupienia wykonaniu Arturo Benedetti Michelangelo. To było na koncercie w Londynie 4 marca 1957 roku, co w roku 2013 wydała wytwórnia Praga Digitals. I na koniec już czwartego naszego spotkania z włoskim pianistą, podobnie jak ostatnio, jeszcze tak ważna dla niego muzyka francuska, dokładnie muzyka Claude'a Debussy'ego, którą grał także podczas swego praskiego koncertu, podczas kolejnej wizyty na festiwalu Praska Wiosna w czerwcu 1960 roku. Zabrzmiał wówczas w jego wykonaniu m.in. kącik dziecięcy kompozytora. Finałowy fragment tej suity teraz przed nami to będzie Taniec pajaca, czyli groteskowy w jego interpretacji portret błazna, jakby zmuszanego do uśmiechu i tańca. Róża Świadczyńska, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.

Chopin Pop, czyli popkulturowe przygody Fryderyka Chopina. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Mariusz Gradowski. Dziś zapraszam na odsłonę retro naszej audycji Chopin Pop. Będzie szumiało, trzeszczało, stukało, bo zabrzmi muzyka leciwa, zgrywana z płyt szelakowych. Ale wszystko to jest atutem, bo jeśli dodamy takie atrybuty jak kocyk, kubek z herbatą, poduszkę, to wszystko to razem da nam składniki, które powinny złożyć się na idealny wieczór.

Polonez Foxtrot. A Państwo dobrze rozpoznali, że to Polonez Asdur Fryderyka Chopina, tu w opracowaniu Carmena Cavallaro i jego orkiestry. Carmen Cavallaro, pianista, mistrz muzyki lekkiej, w duchu tego, co proponował m.in. Liberace. Kiedyś z takiej muzyki trochę się śmialiśmy, ale dzisiaj słuchamy jej znacznie łagodniej. To jest muzyka, przy której możemy się zrelaksować, odprężyć, no bo też daje nam taki wgląd w to, co kiedyś nazywano muzyką popularną. To był Carmen Cavallaro, a przed nami Hazel Scott. Wyjątkowa pianistka, pionierka, pierwsza czarnoskóra Amerykanka, która przebiła się do mainstreamu właśnie z muzyką klasyczną. Oczywiście łączyła tę klasykę z muzyką jazzową, bo tak jej w duszy grało i potrzebowała takiej kombinacji. Natomiast właśnie to, że miała w swoim repertuarze Rachmaninowa, Bacha, oczywiście także Chopina, to sprawiało, że biała publiczność i biali decydenci zwracali na nią baczniejszą uwagę. W jakimś sensie Hazel Scott przetarła szlak dla późniejszej Niny Simone i choćby z tego względu warto o niej pamiętać. Dziś proponuję Państwu dwa walce Fryderyka Chopina w jej interpretacji. One zostały nagrane osobno, wydane w różnych miejscach, natomiast tutaj zestawmy je ze sobą, bo i z tego samego opusu pochodzą. Najpierw walc Desdur opus 64 numer 1, a później walc Cismol opus 64 numer 2.

Tak, grała Hazel Scott. Prawda, że fajnie? To były dwie interpretacje walców Fryderyka Chopina. Przed chwilą walc Cismol, opus 64, numer 2, a wcześniej walc Desdur, opus 64, numer 1. I jak Państwo słyszeli, Hazel Scott śmiało sobie poczynała z chopinowskimi oryginałami, podkręcała je, ujazzowiała, podawała ten charakterystyczny swingowy rytm. Posłuchajmy teraz, jak brzmi

miała Hazel Scott, kiedy wykonywała utwory w nieco bardziej powściągliwej wersji. Choć i w takiej, jak za chwilę zabrzmi, usłyszą Państwo taką lekkość i swobodę w czytaniu myśli Chopina, której pianiści klasyczni raczej nie stosowali. Oto przed nami skrócona, dostosowana do ówczesnych płyt 78-obrotowych albo już 45-obrotowych, wersja Fantazji Impromptu op. 66 Fryderyka Chopina. Posłuchajmy.

Tak grała Hazel Scott, jedna z ważniejszych afroamerykańskich pianistek jazzowych, które wplatały w swoją muzykę elementy muzyki poważnej. Warto o niej pamiętać. I myślę, że w tej audycji jeszcze kiedyś do Hazel Scott i jej twórczości wrócimy. A tymczasem przed nami orkiestra. Orkiestra Frediego Martina. Usłyszymy natomiast utwór, który znają Państwo z pewnością, ponieważ jest to jedna z najchętniej przetwarzanych kompozycji Fryderyka Chopina. Etiuda Edur. Tutaj będzie w wersji znanej z filmu A Song to Remember, czyli jednej z filmowych biografii Fryderyka Chopina, filmu nakręconego w roku 1945 w reżyserii Charlesa Widora. I ten film odniósł tak dużą popularność, że

A Song to Remember. Piosenka, która zapada w sercu, którą pamiętamy. Tu w wykonaniu Freddiego Martina i jego orkiestry. Państwo dobrze rozpoznali, oczywiście, to była etiuda Edur Fryderyka Chopina. A teraz przeskakujemy na Wyspy Brytyjskie. Oto orkiestra Sydneya Liptona. Sydney Lipton był liderem zespołu, który określano mianem jednego z najbardziej wytwornych brytyjskich zespołów tanecznych. W latach 30., 40. święcił triumfy, szczególnie kiedy prowadził orkiestrę, która rezydowała w hotelu Grosvenor w Londynie. I w wykonaniu tego bandlidera i tej orkiestry usłyszymy utwór, który już w audycji Chopin Pop zabrzmiał. Staram się tych kompozycji nie powtarzać, ponieważ, cóż, mamy tak duży wybór przeróbek chopinowskich, że nie ma potrzeby powtarzania poszczególnych kompozycji. Ale ten utwór brzmiał w innym wykonaniu zespołu The Wiggers. Tutaj będzie w wersji brytyjskiej. A cóż to za kompozycja? Liszt, Chopin and Mendelssohn.

i utwór, który znalazł się na płycie sygnowanej nazwą serialu Downton Abbey. I jeśli pamiętają Państwo ten serial, tę atmosferę brytyjskiej wytworności, wyższe klasy, lordowie popijający drinki, panie dyskutujące o drobiazgach, no to muzyka Sydneya Liptona idealnie wpasowuje się w tę krainę wyobraźni, jeśli można tak powiedzieć. Tam nas doskonale przenosi. A my wracamy do Stanów Zjednoczonych i będzie nieco bardziej bluesowo, nieco bardziej jazzowo, mniej słodko. Oto przed nami orkiestra Jimmy'ego Lunsforda, jedna z ważniejszych orkiestr swingowych lat 30. Orkiestra rezydująca w Nowym Jorku. Szczególnie pamiętane jest to, że w pewnym momencie Jimmy Lunsford i jego zespół rezydował w słynnym Cotton Clubie, co było prawdziwym wyróżnieniem. Oto przed nami jedno z preludiów chopinowskich zaaranżowane przez zespół Jimmy'ego Lunsforda. Brzmi to moim zdaniem znakomicie.

Słuchają Państwo audycji Chopin Pop w Polskim Radiu Chopin. Dzisiaj zachęcam Państwa do sięgnięcia po kubek z herbatą, po jakąś poduszkę, zachęcam do otulenia się kocykiem, bo prezentuję muzykę, która kiedyś służyła do tańczenia, do zabawy, a dzisiaj to dosyć dziwny zbieg okoliczności. Dzisiaj służy raczej właśnie do zasłuchiwania się w takiej właśnie przytulnej atmosferze. Zachęcam Państwa do tego, żeby tak sobie urządzić stanowisko odsłuchowe, aby ten aspekt muzyki prezentowanej dzisiaj docenić w szczególności. To był Jimmy Lunceford i jego orkiestra. Preludium chopinowskie Państwo rozpoznali. Oczywiście to było preludium Adur. Nie tak znowu często przetwarzane, więc podkreślmy to, że tutaj Jimmy Lunceford nie sięgał po te najpopularniejsze utwory chopinowskie, a właśnie po preludium Adur, które tak na marginesie też jest popularne, ale w przeróbkach nie jest to aż tak widoczne. Był Jimmy Lunceford, to przejdźmy teraz do znakomitego kontrabasisty, który grywał z gigantami jazzu, no między innymi z Bennym Goodmanem, ale tutaj ta lista jest znakomita, ale cóż, powiedzmy to wyraźnie. John Kirby to nazwisko samo w sobie. Bandleader, świetny sideman. Można by długo mówić, ale dzisiaj skupmy się na muzyce, więc po prostu posłuchajmy, jak jako lider poprowadził orkiestrę w własnej interpretacji utworu, który już dzisiaj zabrzmiał. Walc minutowy, walc des durs opusu 64. Ale tamta wersja była kameralna, skupiona na fortepianie. Zobaczmy, jak walc minutowy brzmi w wersji Johna Kirby'ego i jego orkiestry.

John Kirby i jego orkiestra oraz walc minutowy. Za wiele z walca tu nie pozostało, ale z tempa, z tej wirtuozerii, z tej przewrotności, z tej radości muzykowania zostało bardzo wiele. A może nawet trochę więcej zostało przez muzyków orkiestry dodane do tego chopinowskiego oryginału. John Kirby i jego orkiestra. A tymczasem przechodzimy znów do muzyki nieco słodszej. Taką, którą nazywa się muzyką spod znaku Easy Listening. Oto przed nami André Kostelanec. Ale wiedzą Państwo, że pod takimi nazwiskami z reguły ukrywają się emigranci. Tak jest w tym przypadku. Po prostu Abram Kostelanec. Rosyjski emigrant, który działał w Stanach Zjednoczonych z wielkim powodzeniem, nagrywał muzykę dla Columbii i właśnie dla tej wytwórni nagrywał albumy, które jeszcze nie były sygnowane etykietką Easy Listening, a już taką muzykę zawierały. Czyli lekko, delikatnie, nie nazbyt szorstko, dużo smyczków, dużo takiego powabu. Może to Państwu kojarzyć się ze stylem słynnej orkiestry Mantovaniego. I bardzo dobrze. To jest coś podobnego. Czyli już wiedzą Państwo, czego się spodziewać. A zatem posłuchajmy, jak w tej interpretacji będą brzmiały chopinowskie utwory. Najpierw słynny Grand Vals Brillant, a później, słuchana już dzisiaj, ale w jakże innej wersji, Fantazja Impromptu.

Andrzej Kosztolaniec i jego orkiestra. Przed chwilą Fantazja Impromptu Fryderyka Chopina, a wcześniej tego samego kompozytora, bo jakżeby inaczej, przecież słuchamy audycji Chopin Pop, Grand Wals Brillant. Otwieram teraz, drodzy Państwo, kącik pieśni i w tym momencie docieramy do granic muzyki popularnej, granic, za którą rozciąga się już kraina muzyki poważnej, muzyki wysokiej, bo oto przed nami śpiewaczki operowe, uznane, pamiętane, ale właśnie w takim repertuarze dzisiaj zabrzmiał, który schodzi już troszkę niżej w kierunku popularności, w kierunku dawania publiczności tego, co publiczność chce usłyszeć. A śpiewanie utworów instrumentalnych z dopisanym tekstem no, było bardzo, bardzo pożądanym zajęciem. Przed nami Eugénie Ninon Valin, francuska sopranistka, niezwykle popularna swego czasu, urodzona w roku 1886, zmarła w roku 1961. Tutaj usłyszymy jej wersję Intimité, czyli Tristesse, czyli kolejna odsłona Etude Edur. Ale nie myślmy może teraz o samej kompozycji. Posłuchajmy tego głosu, który spod trzasków, szumów, pyknięć jawi się zupełnie zjawiskowo.

Tak brzmiał głos Eugénie Ninon-Vallée. I tak brzmiała jej interpretacja Etude et Dur, czyli Intimité, czyli Tristesse. Przed nami kolejna wielka diwa swoich czasów. Właściwie rówieśniczka Vallée, czyli Amelita Galli-Curci. Urodzona w roku 1882, zmarła w roku 1963. Włoska sopranistka, niezwykle popularna, pamiętana także z powodów pozamuzycznych, a właściwie z tych, które z muzyką są związane po części, to znaczy w połowie lat 30., właściwie u szczytu swojej kariery, Amelita Galli-Curci zaczęła tracić głos i to odbiło się szerokim echem w prasie, było komentowane i do dzisiaj jest to przypadek, który bywa badany przez z jednej strony lekarzy, a z drugiej strony przez muzykologów ciekawych tego, jak kształtowało się życie muzyczne w latach 30. i jak przebiegały te relacje między problemami zdrowotnymi, a problemami wykonawczymi, a kulturą muzyczną po prostu. Amelita Galli-Curci zajawi się Państwu w utworze, który dzisiaj już brzmiał, ale cóż, tak jak to w tej audycji bywa, Fryderyk Chopin nie pozostawił ogromnej przecież spuścizny, więc te utwory siłą rzeczy muszą się powtarzać. Ale właśnie to wydaje się ciekawe w tych przetworzeniach, że nawet te same kompozycje, które dobrze znamy, w kolejnych odsłonach brzmiały zupełnie inaczej, czasami zaskakująco. Tutaj zaskoczeń za wiele nie będzie. To będzie dosyć tradycyjna wersja walca des dur, walca minutowego, ale znów, posłuchajmy tego głosu, jak on brzmi, nawet za zasłony czasu.

Amelita Galli Curci i jej wersja Walca des Dur, opus 64, numer 1. Love's Messenger Waltz, walc posłańca miłosnego. To ciekawe, że w innych wersjach kojarzył się ten utwór z pieskiem, a tutaj kojarzy się z posłańcem miłości. Może to nieprzypadkowe, może coś w tym podobieństwie jest na rzeczy, ale pozwolą Państwo, że zastanowię się nad tym w innej audycji, a dzisiaj zakończymy już, bo i nasz czas się kończy. Ale ponieważ pora już późna i chciałbym Państwa jakoś ukoić do snu, to zaproponuję nokturn. I to nokturn w wykonaniu wyjątkowym. Oto Clara Rockmore i jej genialny teremin. W jej rękach brzmiał naprawdę zjawiskowo. Oto nokturn cis-moll Fryderyka Chopina, którym się z Państwem żegnam. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Mariusz Gradowski.

Te żwawe dźwięki, których właśnie wysłuchaliśmy, to był Powrót mularzy z cyklu Serdania, czyli zbioru pięciu etiud malowniczych Deodeta de Séverac z początku XX wieku. Grała zaś pianistka, która właśnie w czasach, gdy powstawał ten utwór, rozpoczynała swoją karierę. Karierę, która trwać miała długo, niemal przez całe owo XX stulecie, do lat 80. Bohaterką dzisiejszej audycji będzie Magda Taliaferro. Do francuskiej, a właściwie brazylijsko-francuskiej pianistki powracamy, tym razem jednak ukazując ją w młodszych latach, czyli w nagraniach przedwojennych. I w repertuarze, który był dla niej ważny nie tylko ze względu na samą muzykę, lecz i osoby, które reprezentował. Taką szczególnie dla niej istotną postacią, poza jej głównym nauczycielem Alfredem Cortot, był Reinaldo Hahn. Zdolny kompozytor, znany głównie z pieśni i z operetek, ale tak naprawdę bardzo płodny, który pozostawił po sobie również wiele utworów instrumentalnych. Hahn był ponadto dyrygentem i w tej roli posłuchamy go właśnie w tej chwili, gdy naszej pianistce towarzyszyć będzie w koncercie D-dur koronacyjnym KV537, czyli w jednym z najwcześniejszych nagrań koncertów Mozarta. Gra orkiestra Padelu, solistką jest Magda Taliaferro, rok 1931.

Zderzają się dwa światy. Klasycyzująca, co zresztą typowe dla pianistów francuskich, Magda Taliaferro i dyrygent o romantycznym geście, zwalniający w kadencjach Reinaldo Hahn. To było nagranie z 1931 roku koncertu D-dur, zwanego koronacyjnym, Mozarta. Taliaferro wracała do Mozarta chętnie, ale odłożymy go już na bok, przechodząc do tego, co było jej specjalnością, czyli do muzyki francuskiej i do muzyki romantycznej. Połączmy może obie. Posłużą nam do tego impromptu dwóch kompozytorów, Chopina i Forego. Tego drugiego pianistka nie tylko znała, ale brała u niego lekcje. Najpierw zabrzmi jednak pierwszy, impromptu numer 1, Asdur Chopina, a potem dwa kolejne impromptu, drugie i trzecie, F-moll i Asdur, Gabriela Fauré

En prompti Chopina, a następnie Gabriela Fauré, grała uczennica tego ostatniego Magda Taliaferro. Skoro jesteśmy przy francuskim kompozytorze, nie powinniśmy chyba przepuścić okazji posłuchania jednego z jego malowniczych utworów, który rzadko pojawia się w nagraniach, a jeszcze rzadziej na estradach. Będzie to Ballada de Dur, opus 19, w interpretacji nieledwie autoryzowanej Magdy Taliaferro oraz sesyjnej Orchestre du Gramophone dyrygowanej przez Piera Coppole.

Rzadko wykonywana, ale pełna uroku ballada na fortepian i orkiestrę, której właśnie wysłuchaliśmy pod batutą Piera Coppoli, nie wyczerpuje nagrań muzyki Gabriela Fauré w dorobku Magdy Taliaferro. Wrócimy do nich za chwilę, sięgając po znakomitą kameralistykę, ale teraz moment przerwy na Debussy'ego. Rejestracji tego kompozytora jest zadziwiająco niewiele. Obok doskonałego Pour le piano znajdujemy we wcześniejszych latach artystki tylko jeden utwór ze zbioru Sztychy Estampe, Ogrody w deszczu, Jardin sous la pluie. W tej chwili gra się je zazwyczaj czysto toccatowo. Nawet najwięksi pianiści nie widzą w nich wiele więcej niż technikę. Co jest pochodną triumfu wykonawczego neoklasycyzmu, u którego początków stała pianistyka Magdy Taliaferro. Co jednak oznacza różnica 9 dekad?

staje się techniczną toccatą. U Taliaferro deszcz nadchodzi, siecze, zanika. To zupełnie inny obraz. A przede wszystkim w ogóle jest to obraz. A teraz zgodnie z obietnicą wracamy do poezji Gabriela Fauré. W jednym z najcelniejszych, najgłębiej chwytających ulotny sens tej muzyki nagrań pięknej pierwszej sonaty skrzypcowej. Na skrzypcach gra 18-letnia wówczas zaledwie Denise Soriano, młoda gwiazda wiolinistyki francuskiej, której blask nieco przyblakł chyba w późniejszych powojennych już latach, choć pozostała bardzo szanowaną skrzypaczką. Na fortepianie Magda Taliaferro, będąca tutaj mistrzynią. I faktycznie wie o tej muzyce wszystko.

Kolejnym wykonawcą jest pan Łukasz Mikołajczyk z Polski, występujący z numerem 41. The next participant is Mr. Łukasz Mikołajczyk with number 41 from Poland. Pan Łukasz zagra na instrumencie marki Yamaha. He will play on the Yamaha, performing the following pieces. Nocturne E-dur, opus 62, numer 2. Nocturne in E-major, opus 62, number 2. Etiuda C-small, opus 10, numer 4. Etude in C-sharp minor, opus 10, number 4. Etiuda H-moll, opus 25, numer 10. Etude in B-minor, opus 25, number 10. Scherzo E-dur, opus 54. Scherzo in E-major, opus 54. Pan Łukasz Mikołajczak z Polski.